0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, kto, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz The Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie. Przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.

0: A już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zoo!

0: reporterów Meloradia Olsztyn.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym pojawi się kilka tematów. Już za chwilę spotkamy się z podkomisarzem Tomaszem Markowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który trochę nas zaktualizuje odnośnie tego, jakie działania zostały podjęte przez policjantów w związku z trudną sytuacją w szkołach, która z kolei jest wynikiem dziwnych ataków nastolatków na swoich kolegów oraz nauczycieli. A tuż po tym spotkaniu na naszej antenie pojawi się Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS. Na koniec jeszcze będzie kulturalna niespodzianka, więc zostańcie z nami. A teraz zgodnie z zapowiedzią podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: Na Warmii i Mazurach zatrzymanych od piątku zostało 5 osób w związku z fałszywymi, jak się później okazało, groźbami dokonania ataków społeczności uczniowskiej. W sumie do soboty wyłącznie policjanci interweniowali w sprawie 21 zgłoszeń dotyczących niepokojących zachowań lub groźb publikowanych w internecie. Kolejne podobne informacje, jakie do nas wpłynęły, są weryfikowane. Żadne takie zgłoszenie do tej pory nie zostało potwierdzone w takim sensie, że nie zachodziło realne zagrożenie spełnienia tych groźb i wszystkie w zasadzie były tylko głupimi wybrykami młodzieży. Jednak każda z tych spraw jest rozpatrywana indywidualnie, a zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana do właściwych miejscowo sądów zajmujących się sprawami nieletnich. Każde zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie i je weryfikujemy. Policjanci niezmiennie zadaniowani są do kontroli okolic szkół, do objęcia placówek oświatowych szczególną uwagą. Kontrolujemy nie tylko okolice, ale również wchodzimy do tych placówek, by w bezpośrednich rozmowach z nauczycielami, dyrekcją, uczniami upewnić się, że żadnego zagrożenia nie ma. Nasze działania mają charakter prewencyjny, również po to, żeby dać wsparcie i czas szkołom na zweryfikowanie założeń polityki bezpieczeństwa i regulaminów placówek pod kątem przebywania tam różnych osób i bezpieczeństwa uczniów. Pamiętajmy jednak, że pierwszym ogniwem w łańcuchu zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży szkolnej są rodzice i to na nich ciąży obowiązek nadzoru nad dziećmi i tym, jak spędzają czas.
3: W związku z tą sytuacją oczywiście także dyrektorzy szkół i samorząd zastanawiają się, jak podnieść bezpieczeństwo w olsztyńskich szkołach. Jak tylko coś zostanie ustalone, z pewnością się z Wami tą informacją podzielimy. A teraz przechodzimy do spotkania z Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS, która ma dobre informacje dla osób, które mogą spodziewać się w tym roku czternastek.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wrześniową akcję wypłaty czternastek, a ich łączna wartość przekroczyła 9 200 000 złotych brutto. Dodatkowe świadczenia trafiły już do niemal 6 300 000 emerytów i rencistów, natomiast do wypłaty pozostały jedynie te, które przeznaczone są dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne i te osoby otrzymają pieniądze najpóźniej 1 października. Tegoroczna akcja przyznawania i wypłaty czternastych emerytur przebiegła zgodnie z harmonogramem. Na Warmii i Mazurach oddziały ZUS wypłaciły prawie 236 tysięcy dodatkowych świadczeń na kwotę prawie 352 milionów złotych. Oddział ZUS w Elblągu wypłacił prawie 84 tysiące czternastek o wartości 127 milionów złotych. Natomiast oddział ZUS w Olsztynie wypłacił 152 tysiące czternastek na kwotę 225 milionów złotych. Zakład przekazał czternastki razem z emeryturami i rentami w standardowych terminach płatności. Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków, ponieważ zakład przyznawał i wypłacał świadczenia automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazywał czternastki wraz z podstawowymi świadczeniami w terminach płatności przypadających 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Najliczniejsze grupy świadczeniobiorców otrzymały otrzymały dodatkowe pieniądze w terminach płatności, które przypadały 20 i 25 września. W tych dwóch dniach czternastki trafiły łącznie prawie do 2,5 miliona osób. Po zakończeniu wykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastej emerytury. Akcja ruszy już na początku października. Wówczas zakład wyśle ponad 6 milionów 300 tysięcy decyzji, co oznacza, że trafią one do wszystkich osób, którym przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Do zakończenia całej akcji pozostały już wyłącznie wypłaty dla 23 600 osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne. Łączna wartość tych świadczeń wyniesie ponad 46,8 miliona złotych brutto. Pieniądze trafią do uprawnionych najpóźniej 1 października i wówczas wtedy zakończy się tegoroczna akcja wypłaty 14 emerytur. W 2026 roku pełna kwota 14 emerytury wynosiła 1978 zł i 49 groszy brutto i otrzymały ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązywała zasada złotówka za złotówkę.
3: W magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na kulturę, a pierwsze spotkanie będzie dotyczyło jubileuszu 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. No właśnie, jakie te minione 8 dekad było dla biblioteki? Jakie są plany i zmiany, na które bibliotekarze czekają? O tym wszystkim będzie nam opowiadał nasz gość.
6: Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
7: Spotykamy się z wyjątkowej okazji, wspaniały jubileusz. No to jakie były te ostatnie lata dla Was?
6: No bardzo dynamiczne, właśnie działamy, zmieniamy się, czego dowodem są oddane dla czytelników, dla mieszkańców Pieczewa i Jarod dwie odnowione biblioteki. One też wskazują, w jakim kierunku chcielibyśmy podążać, czyli tworzyć przestrzenie, które są przyjazne estetycznie, są funkcjonalne i pełnią też taką rolę takiego centrum kultury dla danego osiedla, co zważywszy na to, że to biblioteki tak naprawdę są najbliżej mieszkańców jako instytucje kultury, to jest dla nas kluczowe.
7: No i właśnie, bo też zmieniła się trochę nazwa, w sensie nie używacie już tej formy filia, tylko te biblioteki mają swoje konkretne nazwy.
6: Tak, bo w ten sposób budujemy tożsamość bibliotek, a raczej staramy się, aby nazwy bibliotek wskazywały i podkreślały, że one są związane nie tylko formalnie, ale też kulturalnie, społecznie z tymi miejscami, gdzie są zlokalizowane. Więc Biblioteka Jaroty jest łatwo identyfikowana i przez mieszkańców miasta, i przez mieszkańców osiedla, ale chyba przyjemniej jest mówić o swojej bibliotece Biblioteka Jaroty, a nie filia numer 6.
7: Jak dużo tych filii w ogóle jest?
6: Jest 14 placówek bibliotecznych na terenie miasta, ale też to nie znaczy, że sieć nie musi się rozbudowywać, albo też, że ona nie ulega zmianie, bo biblioteka to taka żywa instytucja, która żywo reaguje na zmiany, które się dokonują.
7: Też między innymi właśnie ta biblioteka na Pieczewie została wyremontowana nieco. Czy jeszcze jakieś kolejne inwestycje macie w planach?
6: No tak, przed nami duża inwestycja. Będziemy aplikować o środki pozabudżetowe, ale także gmina tutaj będzie miała swój duży udział finansowy, jeżeli chodzi o rewitalizację obiektów Koszarach Dragonów, do którego zostanie przeniesiona Planeta 11 z obecnej Urani, czyli takiej chwilowej swojej lokalizacji, jak również abecadło. I to też jest bezpośrednio związane z pewnymi trendami i z pewnymi nowymi paradygmatami, które zostały sformułowane w ostatnim czasie, a mianowicie już odchodzi się od takiej formuły biblioteki, która jest bardzo sprofilowana na określoną grupę społeczną albo na określony wiek. A dlaczego? Dlatego, że czym bardziej budujemy przestrzeń dostępną dla każdego, dla dorosłych, dla dzieci, dla seniorów, to też uczymy się wzajemnie budować relacje z różnymi grupami wiekowymi, czyli nie odcinamy się od siebie i coś jest dla seniorów, a coś jest dla dzieci, a coś jest. Nie, oczywiście zbiory są dla dzieci, zbiory są dla seniorów, ale jest jakaś taka wspólna przestrzeń, w której się rozpoznajemy i w której budujemy tę relację. A druga sprawa też wyszła z badań, że naturalnym powinno być, że dziecko, które kończy swój etap czytelnictwa dziecięcego w taki sposób nieutrudniony, przechodzi, załóżmy, piętro wyżej, poziom wyżej. Więc dlatego abecadło będzie na parterze, a planeta piętro wyżej, że tak jak mówię, dziecko jakby już rozpoznaje, że jest ten książki dla dorosłych, czy świat literatury dla dorosłych, do którego on już może przejść, no to też między innymi. Mógłbym oczywiście bez końca wymieniać teraz, jak to się dzieje, dlaczego właśnie biblioteki dla dzieci jest tak bardzo ważne, aby były jednak w takiej lokalizacji bardzo bliskiej dla bibliotek dla dorosłych, ale to też wynika z oferty, bo uważam, że jeżeli jest jakaś oferta dla dzieci, a przychodzą rodzice z dziećmi, to też mają szansę zostawić dziecko podczas zajęć, warsztatów i skorzystać ze zbiorów dla dorosłych, prawda? To też jest duże ułatwienie.
7: Na jakim etapie jest ta inwestycja?
6: Ta inwestycja na etapie takim, że zostały już przygotowane wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji, czyli mamy już projekt architektoniczny, budowlany, mamy projekt wnętrz, mamy wszelkie pozwolenia, również konserwatora zabytków, więc tutaj dopinamy już tak naprawdę finału w ten sposób, że musimy sformułować czy zdefiniować działania, które będziemy podejmowali w bibliotece w kontekście planowanego złożonej aplikacji. Tutaj jak każde źródło finansowania pozabudżetowego, czyli czy to jest ministerstwo, czy są jakieś środki unijne, czy tak tutaj w przypadku środki z funduszu norweskiego, to wygląda w ten sposób, zawsze jest wkład własny, tak? No i tutaj gmina jak gdyby zadeklarowała, że ten wkład własny znajdzie. I mówimy o kwocie całego projektu i też zagospodarowania wokół biblioteki w granicach 27 milionów złotych. Co zważywszy na fakt, że takie miejsce miałoby istnieć kolejne 80 lat, no to ta kwota chyba naprawdę nie jest wygórowana, naszym zdaniem.
3: Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, był naszym gościem i to właśnie on podpowiadał nam, na co olsztyńscy bibliotekarze czekają, na jakie zmiany. I też o tym, jaką rolę we współczesnym świecie pełni biblioteka. A na koniec wciąż kulturalny temat i spotkanie z Mileną Gauer, która wciela się, no właśnie, w zasadzie w siebie, w nowym spektaklu, który został przygotowany przez Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie pod tytułem Olsztyn – Instrukcja obsługi.
8: Tak jest w tym projekcie, który jest ze wszechmiar niezwykły, że ja w nim występuję jako ja. Tak zresztą było przy pracy z Markusem nad tym filmem dokumentalnym o Olsztynie, który jest częścią spektaklu, że jestem w tym filmie jako ja, jako aktorka Teatru Jaracza zaproszona do projektu i taka jest też moja funkcja w spektaklu, bardzo niezwykła pod każdym względem. Dlatego, że to jest projekt, który bada Olsztyn od zupełnie innej strony. Badany jest przez twórców z takim bardzo zmysłowym, niezwykłym podejściem. Ten obszar, na którym się skupiamy, to jest zapach i zapachy miasta, ale też no ja jako osoba, która tutaj mieszka, nie pochodząca stąd, ale osoba, która tutaj mieszka, byłam też takim łącznikiem dla międzynarodowej ekipy i dla ekipy realizatorskiej tej polskiej, jako osoba z wewnątrz. Scenariusz był gotowy i rzeczywiście tydzień pracy poświęciliśmy na film, który będzie częścią przedstawienia. Scenariusz był gotowy i on właśnie zakładał udział mnie jako mnie pod moim imieniem i nazwiskiem. On był gotowy, ale on zakładał różne meandry i też praca nad tym, co jest na scenie, nigdy nie jest taka odtąd dotąd. Na przykład ta scena, którą widzieliście Państwo przed momentem, rozpłakania weszła do spektaklu właściwie dużo później i w samym pierwszym tekście jej nie było, więc to też tak pojawiało się etapami w miarę rozwoju naszej pracy i takiego naszego bycia tutaj po prostu. Dla mnie to jest jakby jeszcze inne spojrzenie na nasze miasto, bardzo oryginalne i takie może nawet nie tyle mówiące coś nowego, co zastanawiające się, w jaki sposób możemy opowiadać o przeszłości Olsztyna, a w jaki nie, w jaki sposób powinniśmy zaglądać w przeszłość, a w jaki może nie, ale też, tak jak powiedziałam, jest to podróż zmysłowa, czyli rozmawiamy o tym, czym dla kogoś jest miejsce, czym dla kogoś jest wspomnienie, czym dla kogoś jest miłość do miejsca. Wydaje mi się, że to, co jest tutaj ciekawego, to jest właśnie przestrzeń dla widzów do odbycia własnego doświadczenia związanego z tym spektaklem i z tym projektem.
3: O swojej roli i spektaklu pod tytułem Olsztyn – Instrukcja obsługi opowiadała nam aktorka Milena Gauer. Do tematu tego właśnie spektaklu już za chwilę wrócimy na antenie Melo Radia, dlatego że mam dla Was jeszcze kilka spotkań i informacji związanych z tą sztuką oraz oczywiście sekretów. i podpowiedzi, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Słuchacie Meloradia, a to jest magazyn reporterów właśnie tej stacji. Ja jestem Aga Wiśniewska z kolei i zapraszam Was na najbliższy prawie kwadrans, w którym pojawi się sporo informacji dotyczących nowego spektaklu, który pojawił się na afiszach Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Mowa o sztuce pod tytułem Olsztyn. Instrukcja obsługi. Jest to bardzo intrygująca opowieść o naszym mieście z perspektywy kobiety, która tutaj rzeczywiście żyła i która zachowała cząstki Olsztyna, naszego i swojego miasta, w małych buteleczkach. O co dokładnie chodzi? Kim ta kobieta była? I jak to się stało, że jej historia została przywrócona? O tym będą nam opowiadali twórcy. Zapraszam na te spotkania.
12: Weronika Zajkowska, współreżyserka spektaklu Olsztyn, instrukcja obsługi. My z Karoliną dostałyśmy zaproszenie od Pawła Dobrowolskiego, żeby zrobić spektakl. Spektakl o Olsztynie. W zasadzie to był ten temat, który nas jakoś od początku interesował. Przyjechałyśmy tu na rezydencję artystyczną na przełomie maja i czerwca i wtedy okazało się, co było dużą niespodzianką i myślę, że w zasadzie bardzo filmową historią też, że jest już tutaj jedna ekipa realizatorska, która tworzy film dokumentalny na temat tego miasta. I okazało się, że reżyserem tego filmu jest Markus Falk, człowiek, którego poznałam pracując w Volksbühne w Berlinie przy performance Sister Core. Poznaliśmy się wtedy, okazało się, że w sensie poznaliśmy się w Berlinie, później okazało się, że on jest tutaj i że robił ten film. I jakoś tak bardzo naturalnie wyszło to, że połączyliśmy siły, znając jakby swoją twórczość, to co robimy, to co nas interesuje. No i ostatecznie z tego tworzy się jakiś portret na pół filmowy, na pół teatralny, który zbiera jakoś te wątki tożsamości i w ogóle opowiadania o jakimś miejscu, którego się nie zna, do którego ma się tylko jakieś drobne klucze i drobne tropy, więc jakby na pewno bardzo to był ciekawy eksperyment w ogóle z takiej perspektywy wejścia w proces i przechodzenia przez te wszystkie etapy. Tutaj mamy dwa wątki, które nas prowadzą i jednym z nich na pewno będzie historia Gertrude, czyli prababki Tobiasa Schneidera, która żyła w Olsztynie, wtedy jeszcze Allenstein, i która była niezwykle wyjątkową kobietą. Ta niezwykłość zasadza się głównie o ten wątek zapachowy. To była kobietą, która tworzyła zapachami mapę swojego świata, swojego miasta i wyjeżdżając z Olsztyna zabrała część tych zapachów ze sobą, co jest, brzmi dosyć niezwykle, jest niezwykłe, jakby mogliśmy tego dotknąć, nie mogliśmy za bardzo tego powąchać, no bo jakby minęło już wiele lat, ale na pewno nas to zainspirowało do tego, żeby zobaczyć, jaki portret zapachowy tego miasta możemy stworzyć. Wtedy dołączyła do nas Linda Ponińska, która jest autorką zapachu, który gdzieś tam tutaj się pojawi, no ale ten zapach nas interesował w kontekście tego, jak właśnie przez niego, jak myśląc o tych zapachach, których ona szukała i które ona tutaj znajdowała, jak my możemy to miasto zobaczyć jej oczami, jej nosem w zasadzie, bardziej może. No i tak, wynikła z tego bardzo, bardzo twórcza współpraca, szczególnie, że zespół aktorski tutaj teatralny jest też niebywały. To są ludzie, którzy mają dużo otwartości i zaufania do tego, co im się proponuje. Gertrude jest prababką Tobiasa Schneidera, czyli prywatnie partnera Markusa Falka, czyli on jakby z tą historią Gertrude przyjechał tutaj do Olsztyna, jakby ta ekipa spędziła tu o wiele więcej czasu niż my, bo jakby wiadomo, że praca nad filmem dokumentalnym jest siłą rzeczy o wiele bardziej skomplikowana i czasochłonna, więc jakby my dołączyłyśmy do tego dopiero na pewnym etapie, próbując umiejscowić jakoś tę historię i poszukiwanie jakby w kontekście teatralnym, czyli Gertrude istnieje, jest to bohaterka, która rzeczywiście tworzyła mapę Olsztyna zapachową, była pielęgniarką w szpitalu Kortowskim i dosyć niezwykłą postacią. Miałyśmy możliwość wniknięcia do jej dzienników, oczywiście nie do wszystkich. No to była bardzo wyjątkowa współpraca. Ja myślę, że Gertrude stała się po prostu już pretekstem. Bardzo szybko się okazało, że poszukiwania tej bohaterki bardziej są o poszukiwaniu tego zapachu, a w konsekwencji na pewno bardziej o nas jako o twórcach, którzy przyjeżdżają, nie będąc jakby stąd, nie znając tego miejsca i to stało się jakby wszystko takim prześledzeniem tego, jak to jest być nie stąd i przyjechać tu i opowiadać, tworzyć jakiś portret tego miasta tu i teraz. Z tymi ludźmi, którzy są tutaj, z tą ekipą realizatorską z Berlina, z nami, z jakimiś innymi kompletnie kontekstami, więc było dużo tematów, nam się udało z tego, mam poczucie, jakby wyciągnąć to, co buduje jakieś najciekawsze ramy tej historii. Gertrude pojawia się jako opowieść, pojawia się jako pretekst do tego, żeby zadać sobie w ogóle pytanie o to, jak to jest szukać swojej tożsamości trochę w historii kogoś innego, jak to jest szukać siebie w mieście, którego się nie zna i czy to w ogóle jest możliwe. To był sposób, w jaki ona rozumiała świat. To zapachy stawały się dla niej takimi drogowskazami tego, te poczucia tego, czym jest miejsce, dana osoba. Ona w małych fiolkach po lekach, które rozumiem, że musiała wynosić ze szpitala, zamykała rzeczy, które chciała zapamiętać. I to były bardzo przypadkowe przedmioty. Nie wszystkie z nich udało nam się też, powiedzmy, zweryfikować. Tak? To był, nie wiem, kawałek sznurka, jakieś materiały, rzeczy, które już w tym momencie nie pachną, ale działają na naszą wyobraźnię tego, jakby co w zasadzie mógł ten zapach oznaczać, to było opisane, więc jakby ona trochę porządkowała swój świat w ten sposób. Jakby było to osobliwe, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć hobby, które ona uprawiała wiele lat temu. No tak, no, dosyć inspirujące, dosyć niezwykłe. Gertrude wyjechała z Allenstein, nie będę teraz kłamać, w którym roku, jakby mamy to gdzieś tam w materiałach. Tak, no ona jakby wyjechała do Niemiec, no i też stąd się tutaj pojawia Tobias, a później stąd się tu pojawia też Markus, który odkrywając tę rodzinną historię swojego partnera stwierdził, że to jest materiał na film dokumentalny i na jakieś odzyskanie głosu i spojrzenia w ogóle na to miasto oczami kogoś, kto no, jakby ma skomplikowane losy historyczne, prawda? To nie jest oczywiste. Jakby, więc to pytanie jeszcze o ten kontekst historyczny, narodowościowy, tożsamościowy jest tutaj jakby, myślę, też jakby ciekawym elementem tego spotkania.
13: Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Szczypek i moja funkcja w tym spektaklu to jest dramaturgiczna, jestem dramaturzką spektaklu, ale też pisałam tekst do tego spektaklu razem z Weroniką Zajkowską i Klarą Dębińską. No tak, bo tutaj zbiegły się dwie sytuacje, że właściwie poznałyśmy też w trakcie procesu pracy w Olsztynie, czyli miałyśmy taką kwerendę na przełomie właśnie maja i czerwca, w której zbierałyśmy materiały i tak naprawdę miałyśmy różne spotkania z ludźmi z Olsztyna, którzy mieli taką otwartą agendę, żeby przyjść opowiedzieć swoją historię. I w tym momencie też okazało się, że Weronika, z którą tu byłyśmy, zna się z reżyserem, który w tym samym czasie robi dokument w ogóle o Olsztynie, z Markusem Falkiem. No i tak naprawdę ja, będąc w procesie z Weroniką pracy, tutaj już ustaliłyśmy to na przełomie grudnia, stycznia, że jesteśmy w tym razem. W międzyczasie się okazało, że oni się znali wcześniej, więc połączyliśmy siły gdzieś tak w czerwcu. Także ja jestem w samym procesie projektu właśnie olsztyńskiego już od stycznia. Także chwila mija. Po pierwsze, nie jestem sama, więc to jest ta ulga, że nie muszę jakby sama przychodzić i prowadzić całej jakby rzeczywistości tego świata i kreacji tekstu, tylko udało nam się wypracować właśnie przeróżne wątki. Każda z nas miała też tutaj jakiś swój trop w tym tekście, który rozwijała. Na przykład ktoś inny prowadził Gertrudę i jakby adaptację jej listów, która zostawiała po sobie listów, dzienników, które tworzyła przez 11 lat. Ktoś inny prowadził na przykład postać, która jest oparta na Tobiasie, czyli partnerze Markusa, więc też miałyśmy bardzo taki ciekawy podział wewnątrz, że to nie jest też tak, że ja usiadłam, miałam mapę tematów i za zadanie stwórz całość. Myślę, że to by była ogromna odpowiedzialność, więc tą odpowiedzialnością później jest budowanie dramaturgii z tak wielu historii na już próbach i docelowo na premierze spektaklu. Natomiast wcześniej to było bardzo dużo zabawy, bardzo dużo kreatywnych wyzwań, ale też takie poczucie odpowiedzialności, jak zaopiekować i zadbać o te historie, żeby one miały swoje miejsce, swoje punkty, swoje napięcie, żeby wybrzmiały, żeby nie poznikały też w całości. Właściwie my nigdy tak nie nazywałyśmy tego wprost, ale też pracowałyśmy w taki sposób jakby no trójtorowy, można by było powiedzieć, że każda z nas pisała jakieś sceny, mogło się okazać, że piszemy tą samą scenę i później było pytanie, czy je montujemy wspólnie, czy decydujemy, że któraś wersja wchodzi, więc były też sesje feedbackowe do tego właśnie, żeby zobaczyć, co najlepiej pasuje do tej układanki, więc tak naprawdę jakbyśmy wyrzuciły na stół przeróżne historie,
14: przeróżne momenty, brałyśmy sobie to, co najbliższe jest nam do napisania, a z naszej jakiejś perspektywy, czy też mapując nasze kompetencje, co nam się lepiej pisze, czy jakby jakie nasze umiejętności się przydadzą do napisania czego, albo skonstruowania czego, albo adaptacji jakiego fragmentu. No i później to już jakby tak przez cały lipiec zbierałyśmy i układałyśmy bardzo różne warianty tego tekstu. Pierwszy tydzień, kiedy tutaj byłyśmy właśnie na kwerendzie, nie pierwszy tydzień na Żywolsztynie, ale kiedy to zostało nazwane, że tu przyjeżdżamy, my wybrałyśmy sobie różne punkty związane z Olsztynem, różne miejsca, różne zdarzenia, to, że kiosk, który był przez wiele lat istniał, został zamknięty, to, że jest antykwariat, który się przeniósł, gdzieś przeczytałyśmy, że on jest jeden, oczywiście zaczęłyśmy to poszukiwać, pisać, czytałyśmy gazety, sprawdzałyśmy, jakie są tematy też na żywo, na bieżąco, idąc ulicami, szukałyśmy jakichś takich tropów właśnie też, co jest ogłaszane na ulicach, w sensie jakie są szyldy, jakie są ogłoszenia na przystankach, co się dzieje na też słupach takich komunikacyjnych. No i zbierałyśmy materię z tego. A drugi tydzień też polegał na tym, że przy pomocy i dzięki teatrowi właśnie powstało ogłoszenie, które mówiło o tym, że każda osoba, która ma ochotę przyjść, spotkać się z nami i opowiedzieć swoją historię, może przyjść. I były do tego zrobione dyżury rano i wieczorem właśnie, żeby nie tylko osoby, które są, bo może ktoś jest w pracy w godzinach takich, nie wiem, 10-16, zazwyczaj tak jest, więc były też popołudniowe sesje, więc osoby mogły do nas przyjść. Więc tych osób było, myślę, około 30 różnych historii i zebranych przez nas, wybranych i tych osób, które też przyszły do nas wtedy porozmawiać. I to były też osoby i związane z na przykład instytucjami kultury, ale kompletnie nie, które usłyszały o tym, chciały przyjść, coś opowiedzieć. Także nie było to tylko takim tropem pod tytułem aha, to się dzieje w teatrze, to będzie dla teatru, więc przychodzą na przykład osoby związane z światem sztuki i kultury.
15: Dzień dobry, nazywam się Maciej Cymorek, jestem aktorem. Myślę, że odpowiedź na to, o czym jest ten spektakl, jest, no można najprościej powiedzieć o Olsztynie i zapachach, natomiast jakby sama jakby konstrukcja i to, w jaki sposób te tematy, o których to jest jakby tutaj wyłażą w tym spektaklu, myślę, że są podane jakby w dość nieoczywisty sposób. I jest to trochę, no w ogóle praca przy tym spektaklu była ciekawa, bo dynamika była taka zmienna, bym powiedział. Trochę to się zaczynało od pomysłu Markusa Falka i Weroniki Zajkowskiej, którzy się w Berlinie poznali, w sensie właśnie, żeby tutaj zrobić Olsztynie, bo się okazało, że tu są jakieś korzenie rodzinne Markusa Falka, no ale wyjściowy pomysł był w ogóle na jakby film dokumentalny, no ale potem jakoś tu się zakręcili wokół teatru i to, co się wydawało na początku, że robią film dokumentalny, to jakby różne komplikacje jakby stwarzały jakby takie, no musieliśmy trochę jakby zanurkować właśnie w tym, jakby jak to pokazać, no bo dokument się zmienił trochę jakby, że trzeba było fabularyzować pewne rzeczy, a jednak to przenosimy do teatru, opowiadamy o Olsztynie, ale trochę z perspektywy jakby berlińskiego też reżysera, który ma tutaj korzenie, więc jakby ten, jakby ta optyka jest zupełnie jakby inna, nie stąd. Potem się okazało, że w tym miał występować jakby partner tego reżysera, ale on się wycofał z jakichś powodów i wtedy wskoczyłem ja, który gram jakby partnera reżysera i potem nawet jakby samego reżysera. Także jakby to jakby spiętrzenie tych jakby tej układanki jakby jest tak jakby wielopoziomowe i to jakby robi jakąś taką warstwę jakby no powiedzmy jakby narracyjną, w sensie tego, co się dzieje, ale jakby w to, jakby te tematy, jakby o czym to jest, to tam jest jakby tak utkane, powiedziałbym bardzo tak koronkowo. A no tak, tchnąłem życie w postaci reżysera. No, to jest ciekawe, bo ten temat tożsamości jest dość mocny tutaj i postać, jakby, którą tutaj jakby gram, tej tożsamości takiej osadzonej jakby z miejscem, z przeszłością, z historią, z rodziną nie ma. Ja osobiście mam ją dosyć, wydaje mi się, mocno tak ugruntowaną. Ja pochodzę z czeskiego Cieszyna, z Zaolzia, czyli mniejszość polska narodowa na Zaolziu i takie to jest, takie no te korzenie moje ja dość mocno odczuwam, ale postać nie, no ale i to jest taki ciekawy jakby punkt odniesienia, no to, że ja jako aktor w jakimś temacie coś wiem i coś jest dla mnie ważne, To odniesienie do osoby, która jakby tego nie ma, no to tak mi jakąś taką ciekawą robiło, no, zależność.
3: Mieliście Państwo okazję wysłuchać twórców spektaklu pod tytułem Olsztyn. Instrukcja obsługi. To jest właśnie nowy tytuł, który pojawił się w repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Jeśli macie ochotę i wolne popołudnie, to sprawdźcie, kiedy właśnie na tę sztukę możecie się wybrać. Tymczasem ja zapraszam Was na krótką przerwę muzyczną, także między innymi, a w magazynie reporterów Melo Radia oczywiście słyszymy się o stałej porze, więc mam nadzieję, że zostaniecie z 95. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Melo Radia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: rozpoczynamy czwartek na drogach Olsztyna. No i tu ważna informacja, bo wraz z pogorszeniem się warunków atmosferycznych zwiększyła się liczba zdarzeń drogowych w regionie. Ostatniej doby doszło do 4 wypadków i 45 kolizji. 6 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 3 osoby kierujące po spożyciu alkoholu.
1: Jak się robi coś czwarty raz w tym tygodniu, to już można być w tym naprawdę dobrym. To dlatego tak super wam idzie wstawanie dzisiaj. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze lepiej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Just the way you are. Milky David Guetta w Mel Radio. Podkręcamy tempo, jest za 20 minut 6:40 na zegarach. O tej porze to ja mam dla was torbę do zdobycia. Dzwoncie pod 3213 21777. Pokażcie, że jesteście szybcy i w dobrej formie i że już nie śpicie.

0: tak do kogoś o tej porze wcześniej rano, co?
1: No pewnie o tym, że się nie wyspałam i o dzisiejszej pogodzie.
0: A jaka pogoda u ciebie? No dawaj.
1: Oj, ponuro, liście lecą z drzew i tęsknię już za latem.
0: A, czyli lubimy sobie tak od czasu do czasu ponarzekać z samego rana. Co, Ola?
1: No, dokładnie.
0: Mhm. Słuchaj, u nas żadnego absolutnie narzekania, no nie na pogodę. Tutaj, słuchaj, mamy dla ciebie gorące emocje w związku z tym, co przed tobą, czyli...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Ola, szybkie odpowiedzi od ciebie. Basen czy siłownia?
1: Basen.
0: Okej. Okay. A drożdżówka z serem czy z makiem?
1: Z serem.
0: Ach, to byś mi podebrała. Mieć więcej czasu czy więcej pieniędzy? Dobrze się zastanów.
1: Oj, jedno i drugie, ale chyba więcej czasu.
0: Trudny wybór, ale słuszna decyzja. Słuchaj, merch dla ciebie, Melotorbę mamy, wysyłamy. Jesienią będziesz się mogła z nią ponosić tu i tam i dużo do niej zmieścić, bo pakowna, fajna i praktyczna. Ola, no to bierz się za ten
1: super,
0: czwartek.
1: Dzięki.
0: Coś tam fajnego jeszcze przed tobą dzisiaj będzie się działo?
1: No pewnie tak, no cały dzień przede mną. Mogę kogoś pozdrowić?
0: No dawaj.
1: Pozdrawiam koleżankę Ale z pracy, na pewno słucha Meloradia.
0: Oby nie zaspała. Cześć, dzięki, Ola.
2: Szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. No a co tam u was, jak tam czwartek się rozkręca i rozwija? Jak obudzeni już, to zawsze możecie dać znaka 321-321-777. A teraz Gibbs w Melo i PZ też. I już za 13 minut siódma.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequences, Ario FB. Ja wiem, nie muszę pytać, wiem, że jesteście, ale podpytamy Marcina o tym, co w newsach za chwilę.
2: W newsach będą bardzo ciekawe rzeczy, powiem wam, między innymi dotyczące gry naszych piłkarzy z drużyn polskich w Lidze Europy.
3: A już o 7:00 zagramy
1: Justin Bieber, Nicki Minaj. Taką grę mamy dla was. Niektórzy to dzisiaj grają w czwartek. A jak pogoda z nami będzie pogrywać, o tym za chwilę w prognozie. Za 6 minut 7:00 w Melo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
5: Kasa leci już do ciebie.
4: Super, dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Porekla.

0: Meloradio Olsztyn. Pogoda.
1: Dosłownie za parę minut, bo dokładnie o 7.05 wzejdzie słońce w Olsztynie i zdaniem synoptyków dziś ma się nam pokazywać trochę częściej niż wczoraj. Choć chmur także nie zabraknie, na razie o poranku zarówno powietrze, jak i drogi i chodniki są wilgotne. Temperatura wynosi 8 stopni, w ciągu dnia ma wzrosnąć maksymalnie do 14. Ciśnienie, choć wysokie, też będzie rosło, ale powoli.
2: Jest już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie Roberta Bąkiewicza, który razem z tłumem miał przepychać się z policjantami. Śledczy sprawdzą też, czy doszło do szarpaniny między prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Minister Waldemar Żurek liczy, że sędziowie zaangażują się w przeprowadzenie zmian w Trybunale.
4: Żeby doprowadzić do sytuacji zmiany w Trybunale.
3: W związku z wydarzeniami policja zatrzymała 3 osoby. Teraz tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał przygotowywać zamach na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj było oficjalne otwarcie mostu granicznego między Chinami a Koreą Północną. Realizacja inwestycji była opóźniona o 15 lat. Piłkarze Lecha i Jagiellonii zagrają dzisiaj w Lidze Europy. Do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen, a do Białegostoku FC Ararat Armenia.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: A do was wszystkich to my przychodzimy dzisiaj od samego rana, oczywiście z najlepszą energetyczną muzą, i tak rozgrywamy ten czwartek. Wyniki zapowiadają się obiecująco. Waldek Darłak, siemano, hej, dzień dobry, jest 7. Inni jeszcze gadają, a my już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek, 12 minut po godzinie 7. Czy my się uśmiechamy? Nie, my się śmiejemy. No. Bardzo. A dlaczego? Dlatego, że wiemy, że po prostu usłyszymy dzisiaj u was prawdziwe petardy. Uwaga, słuchajcie, mamy takie pytanko i wiemy, że w odpowiadaniu to wy jesteście najlepsi. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta, co? Czekamy na głosówki wasze, też się już uśmiechacie. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl, tam wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę na dole. Proste to jest, z telefonu można zrobić i już wysyłacie nam głosówkę. A my za najfajniejsze wyślemy wam merch. No dawaj, powiedz.
1: No słuchajcie, my już wpadliśmy na tyle rzeczy, że na pewno wy na któreś też wpadniecie.
0: Ale liczymy, że wy wpadniecie na lepsze, także czekamy na głosówki. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Start, działajcie.

0: Sam Focus on and on. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 18 po 7 już mamy i mamy pytanie do was też i liczymy, że wy macie fajne pomysły i nagracie nam głosówkę. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można wysyłać głosówki. No to jeszcze raz podpowiem, że za najlepsze i najfajniejsze mamy oczywiście fajny Melo Merch. A teraz też mamy pewne info o pewnej pani w Chinach, która podejrzewała swojego męża, no, że ją zdradza. No i żeby sprawdzić, czy ma rację, czy nie, bo podejrzewała męża o romans, to postanowiła go śledzić. No problem w tym, że postanowiła być bardzo blisko auta, którym jeździł na co dzień jej mąż. I kolejny problem to jest taki, że mąż ciężarówką jeździł. Aha. I ona tak się do tej ciężarówki przyczepiła tam z tyłu i tak z nim i za nim jechała. Do momentu, aż policja ich nie zatrzymała, no i mężowi powiedziała, że proszę pana, tam się coś dzieje. I teraz tak, ja nie wiem, czy...
1: Ja sobie to wyobrażam, jak ona jedzie przy...
0: Ja nie wiem, czy ten mąż był fair, czy nie, ale wiecie, co jest najstraszniejsze w tej historii? Że jeszcze za to wszystko to on dostał mandat, że auta nie sprawdził.

0: Modelki i włodarski w Meloradio. Każdy twój ruch. No dzisiaj powinniście wykonać taki ruch, żeby szybko wbić na meloradio.pl ze swojej komórki i nagrać nam głosówkę, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta. Uwaga, kilka waszych propozycji. Nie machaj mi tu tym palcem. A czego ty znów ode mnie chcesz? Albo nie będziesz mi mówił, co mam robić. Albo, to mi się też podoba, a kto ci dał takie ładne autko? A z waszych propozycji to jedna bardzo mocno się wybija.
1: Proszę nie machać mi tym lizakiem przed nosem, dobrze?
0: Dobrze, okej.
2: Okay. Oddaj tego lizaka.
0: Okej.
3: Okay. Dawaj lizaka.
0: Ty też, dobra?
4: Zostaw tego lizaka.
0: Słuchajcie, co wy chcecie od tych lizaków? No, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki LMFAO już za chwilę w Melo, prawie w pół do ósmej.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
20: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
21: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
20: A co to znaczy CCD?
21: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem. kwasniakiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
6: Po reklamie.

0: Bryska jabłka w melon. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek. Za 17 minut będzie ósma. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta?
1: Zobacz, jaki ładny piesek.
0: I co jeszcze?
2: Ładny mundurek, to mama ci kupiła? Nie wymachuj mi tu przed nosem tym.
0: Dobra, dobra.
3: Cicho, cisza, ja mówię.
0: Okej.
1: Rodzice cię nie wychowali, to ja cię wychowam.
0: Dobra.
4: Pies jak je, to nie szczeka.
5: Ale słodziak.
0: Mm-hmm.
6: Proszę, Piotrusiu, nie zachowuj się jak pies.
7: Przytul się do tatusia.
0: Okej.
2: Najpierw się uspokój, a potem dopiero porozmawiamy.
0: A, to dobre.
8: Tak jak to moja mama zawsze mawiała.
0: No.
8: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: No wiadomo, wiadomo.
9: Wysusz sobie włosy tą suszarką.
0: Okej. Jak zawsze liczyć można na was. Było także i w tej sprawie. Były jeszcze propozycje. Znowu przez ciebie stoimy. Albo pokaż, co tam chowasz za plecami, albo...
10: Misiu, nic się nie stało.
0: Misiu.
11: Trzymaj stówkę i idź sobie coś kupić.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Avalani for Nothing to propozycja do 30 Meloradia. To jeszcze jedną mam propozycję, żeby o tym, co wniosek Marcin powiedział.
1: A ja powiem o Halloween, bo się zbliża. Będzie groźnie.
0: Zabrzmiało. Idealnie, 8 minut przed 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. To za chwilę też sprawdzimy, czy pogoda nas dzisiaj postraszy.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Muzyka i głos.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: kuchenki przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Trafik.
3: Sporo samochodów mamy już na ulicach Olsztyna, zwłaszcza na trasie prowadzącej od strony Dywit do centrum miasta, ale także na Bałtyckiej, na dojeździe do ronda ofiar katastrofy smoleńskiej. Wśród tych wszystkich aut są też auta olsztyńskiej drogówki. Miejcie się więc na baczności i jedźcie zgodnie z przepisami.

0: Miał być pogodny poranek w Olsztynie, na razie jest zamglony. Na mapach pogodowych IMGW wygląda to jakoś dużo lepiej. Czego możemy spodziewać się w ciągu dnia? Maksymalnie nawet 14 stopni. No i chyba możemy liczyć na zapowiadane przez synoptyków przejaśnienia i rozpogodzenia. Zwłaszcza, że wiatr wieje dosyć mocno, więc być może wkrótce przewieje mgły i niskie chmury wiszące nad miastem.
1: Jest prawie 8:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Agenci CBA pojawili się w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Fabricon Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. To z tym kojarzy się nam Halloween, ale może to być też pretekst do wyjazdu takiego z nutą grozy, mówi Katarzyna Houghton z sky.pl.
3: Od europejskich miast i zamków jak Edynburg, Paryż, poprzez Meksyk oraz amerykańskie Salem.
2: Zamek Drakuli wypadnie taniej niż amerykańskie Salem.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A my całkiem gratis zabieramy Was w tą kolejną energetyczną godzinę razem z Meloradiem. Pamiętajcie, za darmo to dobra cena.
2: Nie stresz głosem.
1: Jest 8:00.

0: Jacek Witoslety, Alan Walker w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to już 11 minut po godzinie 8. I to już jest ten moment, ta chwila, ten czas, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do nas.
1: Tak, to teraz. 321-321-777. Raz, dwa, raz.
0: Mnie prawie namówiłeś. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Są skiety Melo Radia. No i oczywiście Melo Torba i zabawa Ostatnie Słowo. Kto dzisiaj powie więcej słów z kategorii, którą podamy wam na antenie już niedługo, przekonamy się. Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: życia smak.
1: Gips w Meloradio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
2: Ostatnie słowo.
1: No to zaczynamy. Dzisiaj jest z nami Marta. Cześć Marta.
3: Witam serdecznie, hej.
1: Cześć, obiecuj, że się nie będziesz stresować tak bardzo, dobra?
3: Nie będę.
1: Okej. Okay. I jest Mariusz też. Cześć Mariusz.
4: No cześć wam wszystkim.
1: No cześć. Jak słychać po głosie, Mariusz, profesjonalista, spokojny, wyluzowany. Dobra,
4: będzie. No, zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: No, zobaczymy i usłyszymy, bo słuchajcie, fajne rzeczy się dzieją w tej zabawie, ludzi stres dopada. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest mega fajna sytuacja, bo zwykle jest tak, że zaczyna ta osoba, której imię zaczyna się na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. A tu mamy taki, no, mocny klincz, bo tak, jest Mariusz i Marta, czyli MM. Druga literka to i u jednej, i u drugiej osoby A, potem znowu R. No i dopiero czwarta litera to I. Tak to jeszcze nigdy nie było, więc zaczyna Mariusz. Okay? Mariusz. I zasady są, słuchajcie, takie. Bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym na zmianę.
5: Na 1,5 kilometra.
1: Zaczyna Mariusz. Mariusz, przecież nawigację. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Mariusz po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Mariusz, jedno Marta. Znów jedno Mariusz i znów jedno Marta. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie, zaczyna Mariusz. Uwaga, kategoria. Wszystko jasne? Wszystko jasne? Jeszcze zapytam?
3: Tak, wszystko jasne, czekam.
4: Jasne, oczywiście.
1: Dobra, Marta, oddychaj. Mariusz też. Uwaga, kategoria. Co może być klejące? Co może być klejące? Czas start.
4: Taśma.
3: Klej.
1: Mariusz? No.
3: Klej.
1: Farba. Dobra, Marta.
3: Klejące. Smoła.
1: Smoła, no. Mariusz?
4: Asfalt?
1: Koniec czasu! 20 sekund na wszystko. Słuchajcie, no mamy 3 do 2.
6: Dla Mariusza, bo Mariusz w ostatniej sekundzie zaczął
3: robić
1: asfalt. Dla Mariusza, dla Mariusza.
4: Dla mnie, wow.
1: Tak jest, wow. Dla ciebie. Mariusz, dla ciebie.
3: Przeciągaliśmy za długo, no ale gratulacje.
1: Trochę, słuchajcie, ja wiem, że...
4: Dzięki wielkie.
1: Wiem, że jest stresik, ale zobaczcie, co tam zabawa jak poszło. Jaki miły kontakt się nawiązał, nie?
3: Bardzo fajna atmosfera od rana. Jestem mega zadowolona. W ogóle za telefon dziękuję, super. Mimo wszystko gratuluję i jestem szczęśliwa.
1: No to chodzi. Marta, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W jakim miejscu w Polsce?
3: W domku jeszcze, jeszcze w domku.
1: W domku, no i dobrze. A Mariusz?
4: No ja akurat na parkingu w samochodzie się zatrzymałem.
1: Słuchajcie, jak wy macie do siebie blisko? Przecież dom i parking to zawsze jest krótki dystans. Pozdrawiam, miłego dnia.
6: Możecie się przykleić. Niesłowo.

0: Manipur, Silos Frequency Paralyzer. No i jest ten numer w Melo, więc w czwartek już wiadomo, że będzie fajny. Więcej takich energetycznych hitów u nas jak zawsze. Ariana Grande, Break Free, to już za moment w Melo Radio. A teraz to już prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Czyta lektor AI.

0: i cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis.
1: Stokrotka.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na

Smolasty i Trips w Meloradiu i duże oczy. Słuchajcie, większe czy mniejsze to mniej istotne, nie o rozmiar. Tu chodzi najważniejsze, żeby były zdrowe. Dziewczyny, badajcie swoje piersi. Przypominamy o tym w Meloradiu w tym miesiącu bardzo często, bo mamy różowy październik, a dzisiaj także przy okazji Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Pamiętać o badaniu trzeba w każdym wieku. Nie odkładajcie tego, nie odpuszczajcie. Nie ma się czego obawiać. Samo badanie jest proste, a im wcześniej wykryta choroba, tym łatwiejsze leczenie i o tym trzeba pamiętać. Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie. A w Meloradio Kygo i Max McNown już teraz Take Me Back. Za 17 minut 9.

0: Let Me Forget You w Melo Radio. Lorien i najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was. Mamy też newsy.
1: A w nich dowiecie się, na którym miejscu jest Polska pod względem w sumie atrakcyjności paszportów.
0: I to już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Another Talk To You. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
3: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonale. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
22: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
23: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Trafik.
2: Mamy kilka utrudnień w mieście, które lepiej omijać, zwłaszcza w porannym szczycie. Mamy też kilka utrudnień w regionie. Do jutrzejszego popołudnia drogowców spotkacie m.in. między węzłami Olsztyn Południe i Ameryka. Lokalnie wyłączany jest jeden pas ruchu, obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Nadal czekamy w Olsztynie na zapowiadane przez synoptyków przejaśnienia i rozpogodzenia. Trochę tego słońca jednak brakuje, zwłaszcza kiedy temperatura też nas nie rozpieszcza. W Olsztynie możemy liczyć maksymalnie nawet na 14 stopni. Padać raczej nie powinno, za to nieco silniej powieje wiatr. Stopniowo jednak wraz z upływem dnia powinien się uspokajać. Ciśnienie natomiast jest wysokie i może jeszcze nieznacznie wzrosnąć.
3: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, to z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci, mówi wiceminister Magdalena Roguska.
5: Wrzesień przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitne, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
4: Koszty systemu Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI, twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie i innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby krajów świata, aż do 128 dwóch państw. Tak wynika z indeksu paszportów. Polska zajęła 5. miejsce.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Dla nas wy zawsze będziecie na pierwszym miejscu. Wjeżdżamy w tą kolejną godzinę. Jest już 9:00 i absolutnie wiz nie trzeba. Mamy dla was energetyczną muzę. Tak podkręcamy tempo w Melo. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej.

Drenchill i Starlight w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek. Jak wam ten czwartek idzie? Dobrze, czy jeszcze lepiej? Słuchajcie, czwartek to jest bardzo fajny dzień tygodnia. Lepszy od czwartku jest tylko piątek i sobota. A to wszystko przecież przed nami. Sylwa Bampa też on tonight. Już teraz, słuchajcie, za chwilę to zrobi się naprawdę pachnąco.

dip it and ride with this. Flip it.

0: Snoop Dogg i Flip It w Melo. 17 minut po 9 podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest ciekawa praca. Organizacja turystyczna w Finlandii szuka pracownika do nietypowego zajęcia. Pytacie jakie? No dobra, właśnie. To ja, no, ja odpowiadam od razu. Poszukiwana jest osoba do wąchania i oceniania zapachów. Jak lubicie się delektować, to coś dla was. Konkretnie to chodzi o ocenę zapachów, jakie można poczuć na wyspie w południowo-zachodniej części tego kraju. To podobno miejsce, które pachnie najpiękniej na świecie, tak przynajmniej oni twierdzą. Organizatorzy zapewniają, że jest mnóstwo takich zapachów tam, od morskiego powietrza i sosnowych lasów, aż po zapachy sauny i świeżo wypieczonego chleba. Trzeba mieć nie tylko dobrego nosa, ale też fajnie o tym wszystkim opowiedzieć. Cała praca zajmie wam tylko kilka dni, a można zarobić 2000 euro. Coś czuję, że będzie dużo chętnych.
1: Czyli jest w końcu praca, w której można wciągać nosem.
0: Nie wiem, jak pachnie ta wyspa, ale wiadomo, żadne pieniądze nie śmierdzą.

0: Liwka i Poza Tobą Nic w Melo Radio. A poza takimi fajnymi numerami, to my mamy dla was też szybką kasę do zgarnięcia. 200 wyczekają na kogoś, a my czekamy na wasze pomysły. Krótkie pytanie, na co wydacie te pieniądze? Na co pójdą? Dajcie znać na meloradio.pl, zgłaszajcie się, czekamy na was. 200 wy dzisiaj na pewno dla kogoś do zgarnięcia. Już za chwilę w Melo, David Guetta i Kelly Rowland.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Reklama.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Panie Pascalu.
12: Tak?
14: Powiem mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
21: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
23: Za mniej!
24: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Z urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
4: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: Wersow. O północy, nie dajcie się zmylić, bo to dopiero za 18 minut 10 albo już. Słuchajcie, drugiego takiego ciężko będzie znaleźć. W Szkocji działa szpital dla roślin doniczkowych.
1: O, przydałby się czasami, no.
0: No, ludzie przynoszą tam chore rośliny, które otrzymują diagnozę, leczenie, specjalistyczną pomoc, czasem nawet operacje, na przykład przesadzanie albo usuwanie szkodników. I niektóre rośliny trafiają tam nawet na kroplówkę lub kwarantannę. Słuchajcie,
1: wow.
0: To chyba jedyny szpital, w którym pacjenci nie narzekają, że długo czekali na

0: A to Bielorati Tiesto w Melo. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. I sporo propozycji na ten czwartek muzycznych, ale i nie tylko. Bo przecież jak jest Adi, to propozycje pojawiają się same. Hello, hello.
1: No siemanko. Słuchajcie, propozycji mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim propozycją moją jest to, żeby dzisiaj nie zrobić za dużo, żeby się nie przemęczyć przed weekendem. Co
2: popieram,
1: myślisz?
2: Super, popieram,
0: super.
2: Tak,
0: super. Ja mam jeszcze jedną propozycję. Żeby jutro był piątek, proponuję.
3: O, super. A już o 10:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.
0: I proponuję, żebyście byli w ten piątek, czyli jutro z nami od 6:30, bo budzić będziemy.
2: Urząd od kalendarzy zatwierdził twoją propozycję.
1: Telezagarynka lubi to.
0: Dziękuję bardzo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
5: Wiestówy w tym momencie trafiają do ciebie.
4: Dzięki wielkie, dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Urani w Olsztynie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Urania 16 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Olsztynie.
3: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do salonu Cherry. Donek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrotce.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Trafik.
2: Wprawdzie szczyt sezonu rowerowego w Olsztynie i w regionie mamy już za sobą, to nadal wiele osób korzysta z tego środka lokomocji. Do nich, a zwłaszcza do seniorów, skierowana jest nowa odsłona kampanii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Safe Bike – Kampania na kółkach. W socialach znajdziecie nowy spot na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z prognozami, termometry w Olsztynie w najcieplejszym momencie dnia mają dziś pokazać około 14 stopni. Z racji tego, że nadal towarzyszy nam dość silny wiatr, temperatura odczuwalna jest jednak nieco niższa. Popołudnie ma być bardziej pogodne, cały czas bez opadów, noc sucha, a jutro będziemy kończyć tydzień ze słoneczną aurą i prawie 15 stopniami na termometrach.
1: Są newsy Melo Radia Olsztyn.
2: Joanna Boruc. Ponad 20 zgłoszeń o niepokojących zachowaniach i groźbach odnotowali warmińsko-mazurscy policjanci tylko przez weekend. Na szczęście alarmy były fałszywe, ale wzmożone działania w szkołach i nie tylko trwają, mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Kontrolujemy nie tylko okolice, ale również wchodzimy do tych placówek, by w bezpośrednich rozmowach z nauczycielami, dyrekcją, uczniami upewnić się, że żadnego zagrożenia nie ma.
2: Policjanci przypominają też, że pierwszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa uczniów są rodzice. Kierowania ruchem na miejscu zdarzenia drogowego uczyni się ratownicy medyczni. Szkolenie na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przeprowadzili policjanci drogówki. Celem jest poprawa bezpieczeństwa także samych ratowników. Powoli kończy się akademicka doba sportu, wydarzenie promujące aktywny styl życia. W małej arenie hali Urania zorganizowano m.in. otwarte zajęcia siatkówki z Danielem Plińskim, trenerem Energii Indyk Polu AZS Olsztyn. Zaczną się za chwilę o 10 i potrwają do 12.
4: Minuta do 10, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
5: Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody, o tym Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
6: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe.
5: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Na zegarach 10, siemanko w czwartek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy tę nierówną walkę, chociaż tym razem z korzyścią dla nas, bo weekend jest znacznie bliżej. Siema, siema. Eli Oaks, Lavinia i Reasons, kiedy nie gadają, my już gramy.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buren, Sasha Gabor, Last In w Melo Radio, 15 minut po 10. No ten facet to przeżył przygodę życia i powiedziałbym, że taki całkiem solidny wydatek. Czytam właśnie w sieci, że policjanci z Dęblina w województwie lubelskim mieli złapać 34-latka, który no był lekko mówiąc dziabnięty i jechał na rowerze. No i z tej oto okazji policjanci nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No ale chłop się tym kompletnie nie przejął, słuchajcie. No i ruszył do dalszej jazdy. Co ciekawe, został złapany ponownie i policjanci, uwaga, nadali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, no czyli łącznie 5 tysięcy na mandat. Ale wiecie, skoro Dęblin, to facet po prostu chciał trochę poczuć się jak pilota, że wraca na autopilocie. No to już jest inna sprawa.

0: Gnarly, Major League DJZ, Wasted, 26 minut po 10. Podkręcamy tempo jak mało kto i dbamy o to, żebyście zawsze mieli bardzo dużo pozytywnej energii, nawet kiedy za oknami jest, delikatnie mówiąc, no wiecie do czego. Ale w tej godzinie jeszcze będzie m.in. Dims i Bambi Angleosia, ale co bo chce, przypomnimy klasyk w nowym wydaniu.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Autopromocja.
1: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
2: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
7: Stokrotka.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Lecę, bo chcę, to Dims, Bambi, Angleosia, Kizo i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo w Melo. Mamy czwartek i ten czwartek może być w ogóle perfekcyjny, może być idealny, pod warunkiem, że sobie trochę w tym pomożecie. I ja będę miły, też wam w tym pomogę, no bo część z was słyszała o szybkiej kasie. A kto nie słysza, to informuję, że od Melo Radia możecie zgarnąć 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i napiszecie nam, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. Ja powiem od siebie tyle, taka rada koleżeńska. Im bardziej hardkorowe i szalone pomysły, tym tylko lepiej dla was.

0: Joel Corey, Hanna Bolejny, Don't Go Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do 11. Newsy Meloradia będą i to nawet szybciej niż później. Marcin Sikora, siema.
1: Cześć, dokładnie. Będą dwie Polki. Jedna sukcesy odnosi w tenisie, a druga miała fajny pomysł.
0: Mamy zdolne dziewczyny.
2: A już o 11 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Chcę więcej, bardzo chcemy. I zagramy to punktualnie o 11.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w Urani w Olsztynie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Urania 16 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smoky Live w Olsztynie.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Renault. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Nadciąga Festiwal 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jack, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
9: W Olsztynie słońce cały czas próbuje przebić się przez warstwę chmur, która wisi nad miastem. Na razie bez większego sukcesu, ale trzymamy kciuki, by ta sytuacja się zmieniła. Zgodnie zresztą z prognozami synoptyków, którzy zapowiadają dziś więcej rozpogodzeń i maksymalnie prawie 15 stopni na termometrach. Do końca dnia bez opadów, za to z silniejszymi podmuchami wiatru i z powoli rosnącym ciśnieniem, które i tak jest już wysokie.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
9: Joanna Boruc. Coraz więcej zwolnień lekarskich z tytułu problemów psychicznych, wskazują na to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd oferta bezpłatnej rehabilitacji leczniczej skierowana m.in. do osób ze schorzeniami psychosomatycznymi, mówi rzeczniczka olsztyńskiego oddziału ZUS Anna Grabowska.
10: Warto skorzystać z tej formy wsparcia w przypadku zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, a także zaburzeń behawioralnych.
9: Kuracja odbywa się w ośrodku rehabilitacyjnym. Z programu mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo. Pozostajemy przy sprawach zdrowia. Z okazji Światowego Dnia Żywności Olsztyński Bank Żywności organizuje bezpłatne konsultacje psychodietetyczne dla dzieci i rodziców. To okazja, by zadać specjaliście pytania na temat zaburzeń odżywiania czy wybiórczości pokarmowej. Spotkanie zacznie się jutro o 17 w siedzibie Banku Przykotańskiego. Udział jest bezpłatny. Natomiast do wiosny trzeba będzie poczekać na kolejną tekstyliadę. To wydarzenie promujące upcycling, czyli kreatywne przerabianie ubrań, zorganizowali studenci Wydziału Sztuki UWM.
11: Minuta do godziny 11, News ML Radia i Marcin Sikora.
12: To siły zbrojne i prezydent USA podejmują decyzję w sprawie systemów Starshield. Tak, szef Starlinka Elon Musk odpowiada na krytykę za problemy z tym systemem w Ukrainie. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Iwajowicz 6-4, 6-1. Jagiellonia Białystok zmierzy się dzisiaj z FC Ararat Armenia. To okazja do przełamania po 4 porażkach, mówi pomocnik Jagi, Jesus Imas.
13: Chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Jesteśmy gotowi i na pewno będę dobrze.
12: Piłkarze z Armenii to jedna z najsłabszych drużyn Ligi Europy. Karolina Kocięcka jedzie rowerem do Paryża. Wyruszyła sprzed Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Robi to, bo w 1900 roku inna Karolina Kocięcka też przejechała rowerem z Warszawy do Paryża, wówczas na Światową Wystawę Przemysłową.
11: Podoba mi się to multiversum. Będę śledził.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Siemanko, na zegarach 11, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Zwłaszcza, że mamy co i to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre. Fuka i Liwka Enklawa, chce więcej. Siema.
15: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11 podkręcamy tempo i teraz trochę pogadamy o fenomenie Spidermana. No bo ten superbohater od wielu, wielu lat jest tak naprawdę ultra popularny, mając na myśli komiksy, filmy i w ogóle. No ale też w nawiązaniu trochę do filmów między innymi, no to widziałem, że w Nowym Jorku pod bardzo konkretnym adresem mają fani pukać do drzwi. I to właśnie ten adres, gdzie filmowy Spider-Man mieszkał. I co ciekawe, właściciel tego domu, on w ogóle kupując tę nieruchomość nie miał pojęcia, że chodzi o związek ze Spider-Manem. Także generalnie człowiek pająk jest bardzo, ale to bardzo popularny. A facet nawet nie wie, że tak naprawdę niechcący kupił sobie żyłę złota. No i niechcący chyba też nachalnych sąsiadów.

0: To James Hype i jego wyznanie, czyli Confession. 28 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze, co byście powiedzieli na to, żebyśmy się spotkali z numerem od Alana Walkera, który nie jest już, że tak powiem, w jego prime, ale wydaje mi się, że jest warty przypomnienia. Alone, bo czasami wszyscy potrzebujemy na chwilę pobyć sami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

Ten piękny wokal. To Becky Hill. No i David Guetta, Remember, 18 minut do godziny 12. Tak, podkręcamy tempo, to jeszcze takie małe wspomnienie tego, co się działo w tegoroczne wakacje podczas Tomorrowland. A my z kolei przypominamy o 30. Meloradia, która de facto już jutro po 18. Zobaczcie, jak ten tydzień zleciał, to jest w ogóle masakra, jak to pędzi. Ale słuchajcie, chcę wam zaproponować nutkę, która na ten moment uplasowała się podczas ostatniego notowania na miejscu pierwszym. Na moim zdaniem to jest po prostu numer, który no nie dość, że zostanie z nami na dłużej, ale chyba nawet pokuszy się o stwierdzenie, że w końcu mamy kawałek, który powinien dostać tytuł przeboju. Za jakiś czas oczywiście. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Gram to już teraz w Melo, a wygłosujcie na meloradio.pl.

0: Jak to nie jarają? Nie jarają melanże. Przepraszam, bo mi brakło słowa jakoś tak. Modelki Włodarskie, każdy twój ruch. 11.9, sorry, minut do godziny 12, sorry.
1: Tobie dobra. Dużo więcej brakuje, no.
0: Dobra, ja się chwilowo zawiesiłem, sorry. Co tam w newsach?
1: W newsach będzie o nowych uprawnieniach dla pielęgniarek.
0: No, super.
2: A już o 12 zagramy.
0: Kygo, Max McNone i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. No, to była mgła mózgowa przed momentem. Obiecuję, że będzie jej trochę mniej po 12.
1: Czekaj, rozdmucham.
0: Dzięki, już mi lepiej.

0: Reklama. Teraz w RTV Euragie D dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Pogoda.
13: Coraz cieplej jest w Olsztynie, a to jeszcze podobno nie koniec. Zdaniem synoptyków temperatura maksymalna wyniesie dziś blisko 15 stopni. Odczuwalna będzie jednak nieco niższa, to przez wiatr, który wprawdzie ma słabnąć, ale raczej bliżej wieczora. Do końca dnia sucho, padać nie powinno, powietrze pozostanie jednak wilgotne. Ciśnienie wysokie i może jeszcze nieznacznie wzrosnąć.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
13: Joanna Boruc. Olsztyn szykuje się do świętowania urodzin miasta. Obchody połączone z atrakcjami zaczną się w przyszłą sobotę od hejnału i wspólnego zdjęcia. Tego dnia będzie można wejść na wieżę ratuszową, a dzień później atrakcje dla mieszkańców przygotuje Miejski Ośrodek Kultury. Urodziny i to 80. obchodzi też Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Dziś to już nie tylko wypożyczalnia książek, ale Centrum Kultury. Wkrótce zmieni się również siedziba, mówi dyrektor MBP Krzysztof Dąbkowski.
14: Przed nami duża inwestycja, jeżeli chodzi o rewitalizację obiektów w Koszarach Dragonów, do którego zostanie przeniesiona Planeta 11 z obecnej Uranii, czyli takiej chwilowej swojej lokalizacji, jak również abecadło.
13: Finał projektu zaplanowano za 4 lata. Natomiast na początku przyszłego roku ma być wiadomo, czy w Olsztynie będą kształcić się przyszli aktorzy. Chodzi o przekształcenie studium aktorskiego działającego przy Jaraczu w filię Warszawskiej Akademii Teatralnej. Pierwsze spotkania i rozmowy już się odbyły. Teraz trwają analizy finansowe, organizacyjne i kadrowe.
15: Minuta do 12. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
16: 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym, poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
17: Czy jeżeli stewardesa leciała wiele razy samolotem, to w końcu posadzimy ją na fotelu drugiego pilota? No nie no.
16: Nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95, a diesla 8,03. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
18: Uważajcie na siebie.
19: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
18: No siemanko, 12 na zegarach, a ty po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy, dobrze, że jesteście. No, w tej godzinie trochę zaszalejemy, także przygotujcie się na mocarne, wow! Serio?

Even i All of My Love w Meloradio, 15 minut po 12, podkręcamy tempo. Mam takie pytanko, czy może macie ochotę trochę zaszaleć, bo tak się składa, że za chwilę podejmij wyzwanie i szukam osób gotowych podjąć to wyzwanie. 321-321-777 to jest numer do mnie, dzwońcie, no i zawalczcie o piękne skiety Meloradia. Do dzieła!

0: Armin Van Buren i This Is What It Feels Like. Podejmij wyzwanie. No i teraz podejmujemy wyzwanie. Jest z nami Ewa. Siemanko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ewunia, powiedz mi, jak twój czwartek?
2: Dzień dobry.
1: Dobrze.
0: Dobrze, bardzo, no to fajnie. Ktoś ci dzień dobry powiedział? Coś mi się wydawało, że ktoś ci mówi dzień dobry. Nieważne, jeżeli mówisz, że dobrze w czwartek, to w porządku. Słuchaj, bierzemy udział w Podejmij Wyzwanie. I to jest zabawa, która polega na tym, że ty faktycznie takie wyzwanie podejmujesz. I jak ci się uda, no to masz skiety Meloradia. Jak nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze. Słuchaj, to ja mam dla ciebie wyzwanie, które polega na tym, żebyś wzięła udział w This or That, czyli wybieramy to, co wolimy bardziej. Ja mówię dwie rzeczy, a ty wybierasz, która jest dla ciebie okej, dobra?
1: Okej.
0: No to śmigamy. Pizza pepperoni czy grochówka, po której gazy idą w ruch tak bardzo, że grasz koncert symfonicznie?
1: Pizza.
0: Pizza. Superowo. Koncert Taco Hemingwaya czy koncert Quebona Fide?
1: Ten pierwszy.
0: Taco Hemingwaya. Dobra. Piłka nożna czy siatkówka?
1: Piłka nożna.
0: Dobra. Kolacja u teściowej czy kolacja z szefem?
1: Kolacja u teściowej.
0: U teściowej. Bezpiecznie. Sprawdzian z matmy czy akupunktura na szyi?
1: Akupunktura na szyi.
0: Co ty gadasz? Naprawdę? Aż tak? Ty, no to przyznaj się, co miałaś z tej matwy w takim razie.
1: Czwórkę.
0: No to ej, no to jak tu? No to bardzo ładnie. Słuchaj, to do tej czwórki ja ci dorzucam skiety Meloradia, także gratuluję ci serdecznie, poradziłaś sobie bezbłędnie. Brawo!
1: Dzień bardzo.
0: Słuchaj, pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Tak, pozdrawiam mojego syna Dawida i córkę Dominikę.
0: No to pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa! Podejmij wyzwanie.

0: Griffin i World Away w Melo Radio. 29 minut po 12 i podkręcamy tempo. Fajna nutka. A ze mną jest też Iga Dudziuk, tylko siedzi w takim miejscu, że nie bardzo ma jak zbliżyć się do mikrofonu, ale ja pomyślałem, że my sobie zrobimy test tych mikrofonów. Iga, cześć!
1: Cześć!
0: Co jesz?
1: Lizaka sobie liżę.
0: To dobrze! W tej godzinie Calvi i Remi.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: A cappuccino też za piątkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
23: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
24: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
23: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: Panie Pascalu,
27: tak?
26: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
27: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
26: A to pędzę, lecę, pa!
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
29: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Invest Bank. Siła przedsiębiorców.
0: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
29: Po reklamie.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. 16 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Gramy cały czas trochę wakacyjnie, żeby wam poprawić humor. I też informujemy o tym, że mamy inne rzeczy, które poprawią humor i są w pełni legalne, żeby była jasność. Jest to m.in. szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Ale pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie o tym znać.

0: Alomer, Back to Yours, Melo Radio. 8 minut do 13, podkręcamy tempo. Za chwilę newsy, dowiemy się co nowego w kraju i na świecie. Może by też coś o pogodzie było, na przykład takiego pozytywnego, że jednak będzie ciepło. I hope so.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi Topic i Peki G. Tym numerem punktualnie o 13 się słyszymy, kiedy inni będą gadać, także wy już szykujcie się do tego, żeby robić głośniej.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Uranii w Olsztynie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Urania 16 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Olsztynie.
19: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
21: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Neonet, Neonet,
23: to korzyści pełen sklep.
22: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
24: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
25: Dochodzi 13. Dorota Wertecka. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie ruszył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Zakaz obejmuje ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1, a dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale strasznie dużo nazwisk spadło trudnych takich do wymówienia i podziwiam naprawdę, ja bym się wyłożył z 17 razy. Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie. Do 14 jesteśmy razem, a kiedy inni gadają, to my gramy. Sorry Papi, Topic i Becky G.

Silva Pumpa, on Tonight Melo Radio, 15 minut po 13. Dla fanów bardzo fajne wiadomości. Jeżeli akurat jakimś cudem jesteście w Madrycie, w Hiszpanii, no to Silva Pumpa dzisiaj tam pokaże swoje, nazwijmy to, muzyczne pazury. Tam będzie grał. My czekamy oczywiście na to, by pojawił się u nas w Polsce, bo byśmy chcieli poczuć tę niezwykłą energię. No i też, co by nie mówić, po prostu fajnie by było, jakby nas odwiedził. Spróbowałby trochę pierogów, może bigosy by ktoś jeszcze zrobił. Generalnie jest dużo smaków, które by na pewno mu podpasowały. No i generalnie mamy też niezłą pizzkę. Robin Schulz, One with the Wolves, gramy to już teraz.

0: Fantastycznie wręcz wyprodukowana nuta. For Nothing w Meloradio, a to Avalon. I to po tym rozdziale właśnie. 27 minut po godzinie 13. Fajne projekty muzyczne. Cieszę się, że panowie działają. Szkoda tylko, że już osobno. Liczę na to, że jeszcze mimo wszystko uda im się dogadać i wrócą do tego, co tak naprawdę znamy i kochamy, czyli Avalon Rockstone. A w tej godzinie jeszcze Liwka i poza tobą nic.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
2: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
3: Mm-hmm.
2: Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
3: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
2: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
3: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
3: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
2: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
3: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
2: Spróbuj koniecznie.
3: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
19: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
18: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
19: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
18: Żebyś wiedział, że...
19: jesteś zwycięzcą.
18: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
19: Marcin Sikora.
18: Waldek Darłak.

Uwielbiam One Republic. No i też bardzo lubię Ryana Tedera generalnie. Tutaj też gościnnie Alesso i to nutka If I Lose Myself. 17 minut do godziny 14. Tylko przypominam, że panowie z One Republic robili też fajną muzę, między innymi do filmu Top Gun Maverick. Kto jeszcze nie widział, co jest dla mnie dosyć trudne do uwierzenia, no to generalnie polecam. I polecam wam też wziąć udział w szybkiej kasie. 200, a nawet 500 złotych macie do zgarnięcia. Od tak, czy to było słychać? Czekajcie. Dobra, chyba był. Od tak macie do zgarnięcia. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. I to jest w zasadzie tyle. Później już tylko trzeba odebrać. Także myślę, że damy radę.

0: co chciałabym być. Daj pan spokój z tymi robotami. O, czekaj, no klasyk po prostu, nie?
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie, to ja dziękuję. Liwka, poza tobą nic w Melo Radio, dziękuję pięknie. Iga Mikołaj w studiu, znaczy nie.
1: No właśnie, gdzie Iga? No ostatnio w kawiarni widziałem i co?
0: Piła kawę czy maczę?
1: Właśnie nie wiem. Aha. Lepiej, żeby nie maczę.
0: Lepiej, żeby nie maczę, bo to jest dosyć ryzykowne. Uważajcie na roboty.
2: A już o 14 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High. O, kto to przyszedł?
0: Właśnie o tobie rozmawialiśmy.
1: Kto to wszedł?
3: To ja.
1: No, jesteśmy w komplecie.
0: Dobra, no to ja dziękuję, siemanko, trzymajcie się, do jutra.
1: A.
2: Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Niesamowite. I te, co za przyspieszenie, wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
21: Pewne zwycięstwo.
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje.
0: Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
24: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
25: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
26: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
27: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Mamy niskie ceny.
30: O reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
31: Dochodzi 14. Dorota Wertycka. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie ziekarzy, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż czuwają mieszkańcy, sprzeciwiają się wywożeniu zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o zaniżanie cen paliw 3 lata temu przed wyborami. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Jagiellonia podejmie Ararata Armenia.
32: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy godzinę 14. Słuchajcie, nadciąga weekend i nadciąga Jezus.
2: Co? Już się zbliża? Już puka do mych drzwi?
1: To już
2: chyba
1: ten
2: pobiegnę
1: moment.
2: Go przywitać. Z radości serce drży.
1: A co mu dasz? Wodę?
2: No tak, bo zamieni w... no.
1: Właśnie w to. Nie no, słuchajcie. Nie mamy chyba już największego. Tak tylko chcę powiedzieć.
2: Tak. Mhm. No niestety. Znaczy jeszcze mamy, ale inny rośnie.
1: O czym rozmawiamy? Na pewno jesteście zainteresowani, więc musicie z nami zostać.

0: Fragma, Tokas Miracle, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a na Filipinach
1: zdrada.
0: Powstanie właśnie zdradziecki Jezus.
1: Tak jest. Tam na Filipinach mają postawić największego Jezusa na świecie. 207 metrów.
0: Wow.
1: To jest
0: dużo.
1: 170 metrów więcej niż ma nasz Jezus ze Świebodzina. I za ten projekt odpowiadają Polacy.
0: Czyli to my sami siebie podkopujemy?
1: Dokładnie tak.
0: No, skandal.
1: Taka zdrada narodowa. Ten Jezus powinien stanąć co najmniej na stacji Włoszczowa.

0: Modelki, Włodarski, chyba że z tobą. Bardzo lubię ten numer, bardzo lubię te dziewczyny, a jeszcze bardziej lubię tego chłopaka.
1: Z Kolim?
0: Z Kolim, nie no, chodziło mi o ciebie, ale z Kolim też.
1: Dobra,
0: no serio,
1: dobra.
0: Serio. Słuchajcie, bo z Kolim to już nie jest tylko artysta, to już nie jest tylko król Latino, to jest człowiek renesansu, można by rzec.
1: Tak jest, no znamy go od tej przedsiębiorczej strony, bo ma przecież swoją stację benzynową, najtańszą w Polsce i ma też no, różne swoje produkty, wyroby mięsne.
0: Pięknie powiedziałeś.
1: I do tego katalogu dochodzi teraz nowy produkt, wyobraź sobie. Tak jest i nawet opowiada o nim. Posłuchajmy.
2: Ja już wiem, że na tym zrobimy taki hicior w Polsce, no, że będzie absolutny ogień. Te inne zakłady mięsne dostaną kupcy, no ale przecież mogli to wszystko robić wcześniej, prawda? Wszystko, co robię, robię dla ludzi, dla siebie, dla rodziny, dla bliskich i robię wszystko, no robię wszystko zasadniczo dla siebie, prawda? Jak robię energetyk, ma być zajebisty, jak robimy szyneczkę, to ma i wyglądać idealnie i smakować przepysznie. Zresztą zobaczycie. Bardzo chudy produkt, wysoka zawartość białka.
1: Nikt nigdy z taką pasją chyba nie mówił o szynce, naprawdę.
0: No szynka wygląda idealnie. To może on o tym w ogóle śpiewa, nie o kobietach, o tej szynce.
1: Być może.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Melo Radio. Oni znowu to zrobili.
1: Ma on nie idzie, on nadciąga. Słuchajcie, nowy odcinek, trzeci już, najlepszego podcastu na świecie.
0: O jakim podcaście mówimy? No musicie zostać z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, co to takiego.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Urani w Olsztynie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Urania 16 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Olsztynie.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Strips Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Na szczęście ostatni raz nie tańczymy z Hajzerami.
1: Tak jest. Trzeci odcinek podcastu jest produkowany. Ma się ujawić dzisiaj. Dzisiaj czekamy, bo dowiemy się być może, kto zjadł trzecią rybę na weselu Filipa. Może nawet się dowiemy, czy Filip zamierza spłacić swoje długi.
0: To jest najciekawszy wątek moim zdaniem aktualnie, a może też się dowiemy, bo teraz są takie zarzuty, że on zmusił Biankę do wyprowadzki do Krakowa.
1: Ja też bym nie chciał się do Krakowa przeprowadzić.
0: Czemu? Kraków to przecież miasto...
1: No dokończ.
0: Aniołów i cudów.
1: No według Filipa tak.

0: zbliża się 15. To była piosenka Let Me Forget You, mam wadę wzroku. To jest tak daleko ode mnie, musiałam się mega skupić.
1: Może pora zacząć nosić okulary.
0: Nie, bo wyglądam jak kasztan.
1: Aha, to może soczewki.
0: Nie lubię, jak mi się coś wkłada do oka.
1: To uważaj na pasach. A już o 15 zagramy Karnawał Gips PZ For Money.
0: Dobrze, że ty widzisz, nie? No. A ten numer punktualnie.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Urani w Olsztynie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Urania 16 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Olsztynie.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: Po reklamie.

0: prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncernu ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, trochę o modzie będzie w tej godzinie.
3: Tak jest, ponieważ jest drama troszeczkę, jeżeli chodzi właśnie o świat ciuchów.
2: Szczerze, mega kasztaniarska akcja.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sigala i Ella R. Came Here for Love w Melo Radio. Tak się podkręca tempo. Słuchacie najfajniejszego popołudnia w całym kraju, czyli Freak Fightu.
1: Odważne stwierdzenie.
0: Na co? Do odważnych świat należy tak bardzo dużo twórców różnych myśli i designerów najwyraźniej.
1: Tak jest. Na pewno znacie słynną markę, która jest rozpoznawalna między innymi po trzech paskach.
0: Aha, to jest turbomodne.
1: I kiedyś szczytem obciachu było mieć cztery paski, no bo każdy wiedział, że na bazarze gdzieś było kupione. A teraz w Australii jest cała firma, która właśnie produkuje ubrania z czterema paskami. No i ci od trzech pasków stwierdzili, że to w ogóle narusza ich prawa autorskie.
0: No bo to oni wymyślili paski.
1: A co, oni liczyć nie potrafią? Przecież chyba potrafią, nie?

0: Hej, hej.
1: Jeżeli się zastanawiacie, jak wygląda piekło, to ja wam powiem. Po lewej leci mecz. Po prawej Mikołaj gra w piłkę nożną.
0: Jest super.
1: Masakra.
0: To jest najlepszy dzień dzisiaj w studiu ever.
1: Wysyłajcie SMS-y o treści pomagam.
0: Już 2-0 wygrywam w grze. A tutaj 1-0 w telewizji wygrywam.
1: W ogóle piłka nożna jest mega nudna i teraz porozmawiamy o ciekawych rzeczach.
0: No nie wiem, czy takich ciekawych. Wolałbym obejrzeć wszystkie mecze reprezentacji Polski niż to, co szykuje się w internecie.
1: Frissy Versov, bardzo znana para influencerów, najwyraźniej stworzyła o sobie serial ze znaną platformą.
0: Wow, to prawie tak jakby byli znani z tego, że tworzą już filmy o sobie.
1: No właśnie, myślisz, że to będzie kompilacja wszystkich filmów z YouTube'a, czy o co chodzi?
0: Wiesz co, nawet bym się nie zdziwił, jeżeli to by tak wyglądało. No bo przecież ten film ze ślubu,
1: no,
0: to mniej więcej,
1: no tak,
0: mniej więcej
1: no tak.
0: Właśnie ten format. Serial ma chyba w ogóle być o podróżach ich, małych i dużych po świecie.
1: Zwiedzili cały świat.
0: Fajnie. Super, nie mogę się doczekać, żeby tego nie obejrzeć.

0: Jest to Chain i Kleopard 2000. To jest Hard to be around w Melo Radio. A teraz Iga gra w piłkę nożną. Gra Sewillą przeciwko Krakowi.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Nie idzie jej zbyt dobrze. O,
1: idzie
0: ale akcja
1: świetnie.
0: Teraz. Uwaga, akcja w pole karne. Wbiega, oddaje strzał. O, ledwo, ledwo. Ledwo wyciągnęło.
1: A jeszcze w tej godzinie zdradzimy wam patent, jak zmusić narzeczonego... Nie, jak zmusić chłopa, żeby był narzeczonym.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: знайдеш време, а ни едни калории. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый энергетик. Мело Радио. Слухай codziennie и вкręć się. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
16: Od Oleofarm.
6: Po reklamie.

0: Ritmo. Drogie panie, na pewno kojarzycie ten moment, kiedy bardzo, ale to bardzo czekacie na pierścionek i nie możecie się doczekać. No już dajecie takie sygnały, wysyłacie TikToki, zdjęcia, podpowiadacie temu swojemu facetowi wspaniałemu i nic.
1: Wiesz, to nie jest tak, że ci faceci nie łapią, tylko jest tak, że może oni nie chcą.
0: Chyba ich nie stać po prostu. W każdym razie pewna dziewczyna po prostu wynajęła billboard i tam jakby się zapytała swojego chłopa, dlaczego jeszcze się nie oświadczył.
1: Ciekawe, wynajęła cały billboard, tak. Po to. No, no to ja chyba wiem dlaczego.

0: Two Colors w Meloradiu. A słuchajcie newsów Meloradia, bo tam będzie mój ulubiony sport, czyli tenis.
1: Czy znasz już dwóch tenisistów?
0: Hurkacz oraz Iga Świątek.
1: Dobrze. Znaczy, no ona jest tenisistką akurat.
0: No to jest oczywiście, na pewno jest jakiś Adam. Na 100%.
2: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer, Fate, Alan Walker.
0: Fate, punktualnie o 16:00.

0: 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Air Fryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie kupię trzech z Kaufland Kart Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
4: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
5: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
4: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
5: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
4: Spróbuj koniecznie.
5: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
9: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
15: Zapraszamy do salonu Cherry. Donek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane w Olsztynie?
2: Joanna Boruc, zapraszam na urodziny Olsztyna. Zapamiętajcie, to w przyszłą sobotę, 24 października. Będzie hejnał, wspólne zdjęcie, będzie można wejść na wieżę ratuszową, a w niedzielę, dzień później, mnóstwo atrakcji przygotuje Miejski Ośrodek Kultury. Natomiast już dziś możecie wybrać się do cineklubu w Domu Europy na Warmii i Mazurach przy Dąbrowszczaków. Tu projekcja francuskiego filmu Okruchy życia. Początek o 17.30, wstęp jest wolny. Także dziś, ale o 17.00 spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim, autorem książki Delta przez Żuławy. Wydarzenie odbywa się w ramach 11. Festiwalu Mendelsona w Domu Mendelsona. Tutaj udział także jest bezpłatny. I jeszcze ostatni dzwonek dla miłośników fotografii miasta. Towarzystwo Miłośników Olsztyna zaprasza do udziału w otwartym i bezpłatnym konkursie fotograficznym Detal Starego Miasta. Dziś upływa termin przesyłania zgłoszeń.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Dochodzi 16. Dorota Wertycka. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone do końca tego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95 zł. Diesla nie więcej niż 8,03 zł. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikację i chcą zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają, że europejskie miasta jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami z centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu. Wyobraźcie sobie, że zrobiliście sobie zęby i nagle nie macie tych zębów.
5: No to gorzej niż zrobić sobie włosy, a potem ich znowu nie mieć.
4: Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: Astronomia w Meloradiu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie do Turcji, chcecie się upiększyć, postanawiacie tam zrobić zęby i tak je robicie, że one, no cóż, wypadają.
1: No to jest chyba zwrot kosztów, nie? Reklamacja jakaś.
0: Niestety nie. Do tego pani, która miała taką przykrą przygodę, narzekała, że jeszcze w Polsce, jak poprawiali jej te zęby, to jej mówili, o, niech pani wraca tam, gdzie pani je robiła, co to w ogóle jest?
1: No to jest tak, jak przychodzi ci, wiesz, jakiś inny facet na mieszkanie i mówi, o panie, kto to panu tak?
0: No.
1: No tak, no ale jak odpadają ci zęby po tym, jak je zrobiłaś, no to zdecydowanie ktoś pokpił sprawę.
0: Natomiast my własnymi zębami, zdrowymi zębami będziemy za chwilę gryźć.
1: Tak jest, Daj Gryza w Freakwajcie już za parę chwil. Będziecie musieli się dzisiaj chyba poważnie wsłuchać.
0: Oj tak, więc jak macie problem ze słuchem, to proszę... Nie, też możecie brać udział w sumie.
1: Proszę do Turcji, myślę.

0: 17 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co to takiego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze zadanie chyba mnie przerasta.
1: No, tak, chyba tak, ale spokojnie, damy sobie radę. No to ja wezmę w takim razie gryza, napocznę już w tym momencie.
0: Jak chomik. To teraz ja.
1: No, całkiem. Nie z tej strony chyba znowu, ale...
0: Nie, to z tej.
1: Jeszcze jednego wezmę. No, dzisiaj trudne się wylosowało chyba. Jeżeli macie jakiś pomysł, co dzisiaj gryziemy, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza!
0: Chciałam ugryźć, ale za mocno. Wchodzi to w zęby w ogóle.

0: All of my love, Aben. Dzisiaj daj gryza było chyba trochę za trudne.
1: No mówiłem, że trudne się wylosowało. Przypomnijmy dźwięk.
0: Jak chomik. Teraz ja.
1: No i pojawiały się takie odpowiedzi jak popcorn, orzeszki w panierce, chipsy.
0: Orzeszki w panierce były tak naprawdę najbliżej.
1: Najbliżej, tak, no bo to nie w panierce, ale słonecznik. To był słonecznik.
0: Ja dziś pierwszy raz jadłam słonecznik.
1: To jest niesamowite. U mnie w podstawówce była jakaś moda wiele lat temu. Wszyscy jedli słonecznik wtedy. I wygrywa słonecznik. Daj gryza!
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a wino grona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Pomarańcze deserowe na wagę

0: 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
15: Zapraszamy do salonu Cherry. Dunek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: Po reklamie. Melo Radio.

0: Bryska, lato. Trochę tęsknię za latem, ja to bym chciała sobie gdzieś polecieć.
1: Takiego buziaka dać latu, no to jakiś wyjazd chyba w ciepłe kraje.
0: O, to brzmi bardzo dobrze. Nawet lepiej niż dobrze, to może po prostu polećmy.
1: No i co sobie tam kupisz na tym wyjeździe? Bo teraz podobno coraz więcej Polaków jeździ za granicę tylko po to, żeby sobie coś kupić, czego nie można kupić w internecie.
0: Ja kolekcjonuję wspomnienia, ja nic nie będę kupować.
1: Wow. Wow, jeszcze sobie załóż kanał Iga Dudziuk Travel.
0: O, świetne.
1: Oh my god.
0: Robię.
1: Leave only footprints.

0: Meloradii. Joel Corey, tak podkręcamy tempo.
1: Za chwilę newsy Meloradia i być może dowiemy się czegoś o nowej epidemii grypy, bo ja już widziałem ostatnio w telewizji, że ludzie chorują.
0: To proszę nie chorować.
1: Nawet jak nie będzie, to po 17 pochylimy się trochę nad tym tematem.
2: A już o 17 zagramy
1: Aben Hurts.
0: Ten piękny numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem.

0: Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer, moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
9: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
10: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
9: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
10: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
9: Spróbuj koniecznie.
10: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
18: Zapraszamy do salonu Cherry. Donek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
19: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Co jest grane w Olsztynie?
0: Joanna Boruc, zapraszam. Czarownica umiera ostatnia. To tytuł wydarzenia, które organizuje jutro Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. O 18:00 w zajezdni trolejbusowej będziecie mogli wysłuchać prelekcji na temat mrocznych czasów, czarownic, a także czarowników. A później o 20:00 rozpocznie się Noc Złych Kobiet, czyli maraton filmowy spod znaku grozy. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny. Noc możecie też spędzić w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Jutro otworzą się przed Wami drzwi obu budynków. W programie pokaz lalki, ale tej starej Wojciecha Hasa dla miłośników klasycznego kina. Będzie też zwiedzanie Starego Ratusza i koncert Barmińskie Smyki. A już dziś warto wybrać się do Kafe Szczęście, gdzie o 18:00 rozpocznie się wernisaż batikowych prac Moniki Załęskiej. To opowieść utkana z barw, światła i emocji.
20: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Dochodzi 17. Dorota Wartycka. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, bo jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie, nie otrzymał też aktu oskarżenia. A na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-4, 6-1.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: 17. Słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie, bo jest sezon chorobowy.
24: A odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
23: Co mówimy u poczekalni u lekarza? Na literę K.

0: Anioły i demony. Co tutaj się dzieje w tym studiu Melo Radia? Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie.
1: Melo Radia, tak, tak. I na początek Wojtek.
2: Kolejka? Ja idę do domu.
0: O, przykre.
1: No nie, jak się najpierw trzeba było umówić na pół roku przed, to nie można tak łatwo odpuścić.
0: Lepiej zostać.
1: Tomek?
3: Tu mi ładnie córka podpowiada, że kipi ze mnie wirus.
1: Faktycznie, chyba wtedy szybciej przepuszczą, nie?
0: Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Uwielbiam Rihannę. Where have you been? W Halo Radio. A Rihanna ma tyle niewydanych kawałków. Mhm. Ponad 100.
1: Na pewno są bardzo dobre.
0: Przestań,
1: dlatego niewydane.
0: Bo wyjdziesz stąd i nie wrócisz już. Ja kocham Rihannę. Rihanna jest najlepsza na świecie i ja czekam, żeby już zaczęła wydawać tę muzykę, a nie
1: dobrze,
0: tylko te dzieci,
1: dobrze,
0: i dzieci,
1: dobrze,
0: i dzieci.
1: Ale my dzisiaj pytamy ludzi o to, co mówią w poczekalni u lekarza na literę K, a nie o Rihannie.
0: Co mówimy w poczekalni? Tak, sprawdźmy to.
2: Kto ostatni?
1: To Rafał.
0: No.
1: Taka klasyka.
0: Tak.
3: No chyba najczęściej używane, czyli kto ostatni?
1: Mhm, to był Leszek.
0: Kto
1: zobaczmy,
0: ostatni?
1: Czy będzie 3 za 3, Paweł.
4: Kto ostatni w kolejce?
0: Mamy hat-tricka!
1: Wszyscy się dopytują. Ale teraz są przecież, umawia się na godzinę konkretną, nie?
0: Znaczy tak, ale
1: albo
0: ja nigdy...
1: czasami są numerki, nigdy, ale i tak wszyscy wchodzą i się pytają, kto ostatni.
0: Ja nigdy, nawet jak się zawsze... Stop. Zawsze jak się umawiam na konkretną godzinę, to nigdy i to nie jest o tej godzinie.
1: Tak, no bo zawsze jest też ktoś, kto mówi, nie, ja tylko na chwilę, ja chciałem zapytać o coś. O coś zapytam, tylko i zaraz wyjdę, nie? A potem siedzi pół godziny. No dobrze, co mówimy w takim razie w poczekalni u lekarza na literę K? Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Wiesz co, Iga, może zapisz się, co?
0: Ale gdzie?
1: No, do lekarza jakiegoś.
0: Ja, ale jakiego?
1: Wzrok, nie? Wzrok, koncentracja,
0: masakra.
1: Wszystko dzisiaj leci.

0: Izo w Meloradiu, a my sprawdzamy, co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K.
1: Chciałem sobie mikrofon włączyć, przepraszam.
0: Właśnie, to było bardzo harsz. Puść Malwinę.
2: Kaca mam.
0: Na Malwinka.
1: Oj, ja się chyba utożsamiam.
0: Mikołaj, nie można.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

0: Reklama. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
15: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Verso, w Trips nad wodę, a my was zabieramy do lekarza. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K?
1: Michał?
2: Kolejka się w ogóle nie zmniejsza, szybciej nauczę się grać na ukulele.
0: Oj, ofensywnie.
1: No to w końcu ile? 4 struny tylko?
3: Książeczkę zasłużonego krwiodawcy posiadam, więc podę pierwszy.
1: Widzę, że wróg numer jeden wszystkich starszych pań w kolejce
0: się zaśmiał tak złowieszczo.
1: Pojawił, tak jest. Martyna?
4: Nasza odpowiedź to... To ostatni.
0: Ja.
1: Nieprawda, bo Iwona ostatnia.
5: Krótko pan siedział.
0: O. Slej.
1: To też jak ktoś z toalety wychodzi, można mu powiedzieć.
0: Albo z więzienia.

0: My ogłaszamy protest.
1: Tak.
0: Razem z Mikołajem.
1: Ja już podjąłem decyzję. Ja nie zmieniam czasu. Tak.
0: Jest 18, robi się ciemno. I to jest skandal. I my z Mikołajem nie zmieniamy czasu. Ba! Ja bym poszedł o krok dalej.
2: Tak?
0: My przesuniemy czas tak, żeby było dłużej jasno.
1: O, właśnie, godzinę do przodu jeszcze.
0: I to będzie nasz świat.
2: A nie możecie odnaleźć przyjemności w ciemności?
1: Nie, słuchaj, ktoś musi zacząć ten ruch społeczny końca zmiany czasu na zimowy.
0: Iga, ty masz tak. Z kim odnajdywać tę przyjemność, więc jakby, wiesz, jesteś krok do przodu.
2: A, prawda.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Music Sounds i Fast Boy.
2: Możemy wspólnie odnaleźć przyjemność.
0: O, a to propozycja czy groźba?
1: Propozycja. Taka niemoralna.
2: Propozycja.
0: Takie najlepsze podobno. Mm-hmm. To daj nam przyjemność i daj buzi.
2: Mua.
0: Dziękujemy.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Urani w Olsztynie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Urania 16 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Olsztynie.
14: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
18: Dochodzi 18. Dorota Wardycka. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, księżna i książę Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii, a okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: turn the volume up. Idę w Melo.
1: No i został nam tylko jeden, ostatni krok do piątku. No i mega się cieszę, że stawiamy go razem. To jest Melo Radio, no i od samego początku wchodzimy z przytupem. Fastboy i Music Sounds. To na start. Tu Pychu, siemano.

Neptunika i What If w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach, a to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Skiety Mela Radia są do zgarnięcia, chłodno się robi, więc fajnie mieć taką rzecz w swojej garderobie. Jeżeli chcecie o nią zawalczyć, no to jest ten moment, żebyście powoli zaczęli wchodzić do mojej głowy, no i zgadnęli, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy. Ta rzecz daje nam zazwyczaj dużo radości, choć może nam ktoś jej zabronić używać. No to czekam na telefony 321-321-777. Jeszcze raz powtórzę, 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. A to Alesso i Nate Smith, I Like It w Melo.

0: Marshmello. A s ním Ellie Goulding. To Save My Love. O czym no to odpalamy naszą zabawę, wy wchodzicie do mojej głowy, próbujecie zgadnąć, o czym myślę, a jeżeli wam się uda, to zgarniacie skiety Meloradia. Zasady bardzo proste, znane wam nie od dziś, więc mam nadzieję, że i dziś się uda komuś z was zgadnąć, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod który dzwonicie i robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla dzwonili. No i dzisiaj myślę, słuchajcie, o rzeczy, która może nam dać wiele radości, choć nie zawsze możemy tej rzeczy używać często, bo ktoś się może zirytować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. Nie bójcie się, nie gryzę. A mam skiety Meloradio do zgarnięcia w zamian za odpowiedź, która będzie poprawna. 321-321-777. To jest ten numer telefonu. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Franciszek.
0: No to Franek, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: O telefonie?
0: Nie, nie chodzi o telefon, choć jesteście w dobrej sferze tych rzeczy, o których ja myślę. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
2: Daniel.
0: Daniel, no to o czym myśli Pychu?
2: Wydaje mi się, że chodzi o głośnik. Może głośno jest w stanie muzyki?
0: Aj, nie o to, choć też dobre. No jak będziemy tak głośno muzę puszczać, to sąsiadów zdenerwujemy. No to czekam na dalsze propozycje. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Na żywo się możecie dodzwonić ze mną porozmawiać. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Dorota, cześć.
0: Doris, no to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że o telewizorze.
0: Nie, nie chodzi o telewizor, chodzi o coś nie aż tak dużego jak telewizor, ale większego od telefonu. No i to coś rzeczywiście jest związane z technologią. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Fred Again to Sexy Magic, soundtrack do GTA 6. Ja już się nie mogę doczekać, aż nadejdzie połowa listopada i ten numer trafi do nas i będziemy mogli w niego grać. 18.27 na zegarach. O czym myśli Pychu? No i wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy, że nie chodzi mi o telefon, nie chodzi też o głośnik, nie chodzi o telewizor, chodzi o rzecz, która daje nam dużo radości, choć nie zawsze możemy jej często używać, bo potrafią się niektórzy na to zdenerwować. 321-321-777 to jest ten numer, pod który dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo, wyłącz może głośno mówiący, bo w ogóle cię nie rozumiem.
1: Dobra, już. Witam pana.
0: Teraz lepiej. Jak masz na imię?
1: Piotrek jest.
0: Piotr Ulan, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
1: No ja to myślę, że Pychu myśli o konsoli do gier.
0: No trochę z telewizorem to ma wspólnego, trochę nie, ale chodziło o konsolę, dokładnie tak? Czy ty jesteś konsolowy, czy komputerowy, czy w ogóle nie ze świata?
1: Nie, ja to miałem całkiem inny typ, tylko że później mnie naprowadziłeś, jeśli chodzi o telewizor, ale to jest mniejszy od telewizora, a większy od telefonu.
0: Okej, ale ty w ogóle grasz na konsoli, na komputerze, czy w ogóle nie jesteś growy?
1: Grałem jakieś 2 lata temu, jak nie wiem z kim, teraz nie mam z kim, to nie gram.
0: No to słuchaj, ja konsoli nie mam dla ciebie, ale mam skiety Meloradia, taki prezent chyba też okej, co?
1: Okej.
0: Przyda się na długie jesienne wieczory. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
9: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

Alok w Melo Radio, no jeden z moich ulubionych numerów od tego pana. 17 minut do 19. Dostał mandat za jazdę na rowerze. To w Dęblinie, w Lubelskim. Tam gość wsiadł pod wpływem za dwa kółka, dmuchnął przy policjantach, no bo go zatrzymali, no i dostał mandat 2,5 koła. Ale po tej kontroli wsiadł znów na rower kilka minut później i znów złapała go policja. I jeszcze raz dostał mandat 2,5 koła. No chłop może mieć wiele wad, ale konsekwencji to mu odmówić nie można. Matt Bukowski, Natalia. Nowa, dobra polska rzecz przed nami. To gra

0: Szczęście bywa różne. No na przykład jak szef nas zapyta, czy się cieszymy, że przyszliśmy do pracy, odpowiadamy tak. No tutaj na przykład szczęście jest smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lick Leave Melo Radio. Tak, zbliżamy się do godziny 19, a wy pamiętajcie, że na ten numer cały czas możecie głosować w 30 Melo Radia. Naszej liście hitów kolejne notowanie już jutro po 18. Na razie Swedish House Mafia zajmują z tym numerem miejsce 5. Ale kto wie, co się jutro wydarzy, może zaatakują szczyt.
1: A już o 19 zagramy.
0: Będzie Audacity Philly Dub Ducks. Ten numer punktualnie o 19, a nawet minutkę przed, bo kiedy inni gadają, to my gramy. No i po 19 też komuś z was dopompuje portfel.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: W 29 urodziny

0: podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
1: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
2: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
7: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
8: Kasa leci już do ciebie.
7: Super, dziękuję bardzo.
6: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Halo Radio Olsztyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w Melo.
1: Minuta do 19:00, dziś podobno jest dzień mycia rąk, więc jak ktoś was o coś poprosi, to śmiało możecie umyć od tego rączki. A ja fajnie pogram. Dubdog, see how does it feel. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

Offenbach w Meloradio. To 4 to the floor. Tak podkręcamy tempo. 19:07 na zegarach. A ja za chwilę będę do kogoś z was dzwonił z szybką kasą.

0: ale ten numer to jest taki kopniak pozytywnej energii. Kiedy ten dzień jakoś tak się nie układa, to jakoś tak od razu lepiej się robi, co nie? Albo jak to, o, ziewanie się zbiera. Waiting All Night, Rudimental i LR za nami. Szybka kasa z Meloradia. No a ja teraz czekam na to, aż Patryk odbierze telefon, ma na to 5 sygnałów. No i niech z nich skorzysta, no bo to jest szansa, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia, bo jak Melo dzwoni, to się odbiera. Siemano, tu pychu Meloradio.
1: Siema.
0: Czy Patryk masz na imię?
1: Tak.
0: No i Patryk, powiedz, wbiłeś na meloradio.pl, zgłosiłeś się po szybką kasę i na co byś chciał ją przeznaczyć?
1: No, na suspensor.
0: Jezu, a co to?
1: Jest to, tak najłatwiej powiedzieć, ochraniacz na męskie klejnoty.
0: Aha, a dlaczego takiego ochraniacza potrzebujesz, jakby wiesz, bo może być dużo powodów.
1: Zacząłem grać, uczyć się grać w hokeja.
0: A, dobra, czyli ten jednak taki spokojniejszy, sportowy. Tak, dobra, stary, tak. A ty już miałeś takie coś, czy dopiero będziesz testował?
1: Mam, ale trochę uwiera.
0: A, dobra, czyli taki musisz wymienić na nowszy model.
1: Coś wygodniejszego potrzebuję.
0: No dobrze. Słyszysz ten dźwięk?
1: Słyszę.
0: Ten dźwięk to jest dźwięk pieniędzy, które w tym momencie trafiają do ciebie. 200 lecą w tym momencie właśnie
1: dzięki
0: w twoje
1: wielkie
0: ręce.
1: Dzięki wielkie.
0: No i mam nadzieję, że tylko musisz suspensor na lepszy model wymienić, nie nic innego. Szybka kasa od Meloradia. Bo nam budżetu nie starczy.

0: To Awalane w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 25 minut po 19, a nasze polskie drużyny walczą w Lidze Europy. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak tam im idzie i co nas czeka tego wieczora? O tym pogadamy sobie na pewno do 20. I zagramy. Robina Szulca i Take It Slow.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
5: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
6: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
7: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
13: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Roxy Węgiel. I miasta w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a w pięknym mieście zwanym Poznań trwa mecz Ligi Europy. Jagiellonia swój rozpocznie o 21, a poznański Lech walczy z Bayerem Leverkusen, no i przegrywa 0-3. Jest przerwa w tym momencie, ale co najciekawsze w tym meczu, w jakimś randomowym momencie pierwszej połowy na murawę wjechały zraszacze. No po prostu z ziemi się wysunęły i zaczęły psikać zawodników wodą. No ktoś tu chyba wiedział, że zimny prysznic i tak się zanosi. Lonely, back to yours. Nowość na Playce Melo. I've been fighting.

0: Kelly Rowland i taki klasyk to Commander w Melo Radio. Tak gramy przed 20, ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to Melo gra.

0: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Idę w... Idę w Melo.
5: 20 punktualnie na zgarach. Ja wiem, że my wszyscy chcemy już piątek, więc za chwilę pojawi się na antenie Meloradia. Będzie Riton i spółka z hitem Friday. It's Friday again. A wcześniej Marlon Hofstadt i I Like. Tu Pychu, siemano.

John Tłonciela w To Ilenium i Eli Guldin w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo wieczorową porą. Dodajemy wam energii 14 minut po 20. To łączy dżęziaków i milenialsów. No podobno oni są jak ogień i woda, punktów wspólnych niewiele, ale ja coś takiego znalazłem. No i połowa tych przyznaje, że musi żyć z miesiąca na miesiąc pod względem finansowym. No i eksperci szukają powodów. No jak znaleźć nie mogą, to proponuję, żeby zajrzeli, jaki procent wypłaty idzie na wynajem mieszkania. Bo to wcale nie przez kawę na mieście za 30 zł, co nie? Przynajmniej chcę tak wierzyć. Ale wam klasyka teraz zagram. Bartes i On The Move. Tak gra wam Melo. Takie sztosy też przypominamy. 15 minut po 20. To jest Melo Radio.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Oni byli Sigmą, zanim to trendowało. Sigma i Nobody to Love w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo. 20:26 i pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po szybką kasę. I to nie 200, bo 500 zł czeka na was w szybkiej kasie na weekend. Jeżeli chcielibyście zgarnąć właśnie taką kasę, to wbijajcie na meloradio.pl, tak jak Ewelina. Posłuchajcie, na co ona wydała swoją kasę.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to jest plan. A jeżeli wy jakiś macie, to wbijajcie na meloradio.pl i tam nam o nim napiszcie. 500 zł jest do zgarnięcia totalnie za free. Chyba uczciwy deal, co nie? Warriner i Loryn, ich nowość już teraz.

Ale to jest genialny numer, nieśmiertelny. Hej mama, David Guetta, Nicki Minaj, Bibi Rexha, Afrojack, taki skład go stworzył. 18 minut do 21. A wiecie, co łączy Davida Guettę z Arminem Van Burenem i też Bibi Rexą? Że wszyscy oni wystąpili na tegorocznym Tomorrowland. Ale się w Belgii w miejscowości Boom działo. Jak sobie przeskrolujecie sociale, to wszystko możecie zobaczyć, ale też możecie włączyć co sobotę od 20 Dobre Melo. No bo co tydzień o 20 właśnie w soboty zaczynamy sobie jednym z setów z tegorocznego Tomorrowland. A kto wie, może i w tym tygodniu pojawi się Armin Van Buren, albo ktoś zupełnie inny. Na pewno teraz pojawi się Armin Van Buren na antenie Meloradia. To Take Me Home.

0: Tu kasę, tam kasę, a skąd brać? Tu kasę i grupa Shanghai w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 21 się zbliża, no a po niej pogadamy m.in. z Ulą Harciarek o serialach i o tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend. A czego warto posłuchać?
1: A już o 21 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ten numer punktualnie o 21, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca. Bolesnej choroby mogą ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Zapraszamy do salonu Cherry. Donek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Po reklamie.

w Melo. 21 już jest. Potrzebujecie numeru, który spowoduje uśmiech na waszej twarzy? No widzę, że w playliście taki mam. Za kilka minut zagram. Boba Sinclaira i Love Generation. A zaczynamy od tego, co obiecałem kilka minut temu. Jazzy, Spritz, Can't Deny It, to na dobry start 21. Tupychu, siemano.

Yeah.

0: Przepraszam, posłuchawki mi spadły z tej radości.
1: O, dobra. Tak damy na początek, to jest Melo Radio, podkręcamy tempo, Ula Karciarek już, jak słyszycie, weszła do studia, a to oznacza, że pogadamy sobie o serialach, więc ale czekaj, bo musimy podkład włączyć. O tak.
0: A dobrze.
1: A jak ta muzyczka wleciała, to oznacza, że już możemy zacząć rozmawiać. Ula, weekend się zbliża, co warto obejrzeć?
0: No właśnie, i na początek coś na odmurzenie. Animowany serial Nawiedzony Biznes to coś dla fanów Wednesday i hotelu Transylwania. Jest więc fajny duch, który nawiedza hotel i też wkurzający goście, którzy nie chcą się wymeldować.
1: Hej, ja czasem uważam, że mózgu nie mam, więc na odmurzenie to nie wiem, czy to dobre dla mnie. To może coś innego?
0: Okej, serial Marshals to spin-off serialu Yellowstone. Dużo akcji, kowboje i mafii.
1: Uj, to jest mega ciekawe. Masz coś jeszcze w zanadrzu?
0: No to może polityczny thriller. Serial Dyplomatka opowiada o ambasadorce USA, która w czasach międzynarodowego kryzysu próbuje odnaleźć się w Londynie i nie dość, że na świecie ciężko, no to jeszcze w małżeństwie się nie układa.
1: A jak chcecie polityczny thriller, to też możecie włączyć jakiekolwiek obrady Sejmu, czasem za darmo.

Zed i John Bellion w Melo. To Beautiful Now. 21:30, a w Lidze Europy grają nasze polskie drużyny. Co prawda Lech Poznań już zdążył zagrać i przegrał 4-0 swoje spotkanie. Grał z Bayerem Leverkusen. No i niestety nie poszło, za to Jagiellonia mierzy się też u siebie z Araratem. No i na razie 1-1 w tym spotkaniu. 30 minuta, nieco lepiej to wygląda. Coś tam strzelili. No miejmy nadzieję, że strzelą i tak jedną więcej od tego Araratu. Żeby chociaż taki mały uśmieszek mógł się dzisiaj na twarzach pojawić. Adriatyki, Palm of Your Hands. To nowość na antenie Melo.

0: ale to jest fajny numer. Chris Cross Amsterdam, Willy William i My Oh My. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. 15 minut do 22. I trochę śmiechu, bo czemu by nie, wieczorową porą. A też mogą się uśmiechnąć zawodnicy i kibice Jagiellonii Białystok, no bo patrzę na to, co dzieje się w meczu Jaga Ararat w Lidze Europy. No i tutaj pierwsza połowa się kończy, ale bardzo dobrym wynikiem dla ekipy z Białegostoku. 2-1. Na razie. Ale cała druga połowa przed nami. Zaciskamy kciuki, że pójdzie tak dobrze jak pierwsza.
1: Siedzę w Rzeszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę

Tego pana będziecie mogli posłuchać już jutro po 22, a konkretnie jego seta, no bo będzie Dobre Melo, które jak co weekend gramy wam w Meloradiu. Prawdziwe Dobre Melo, sety od najlepszych z najlepszych. I Tiesto jutro o 22 rozpocznie. A to jego nowość, Hard to be Around. Tak, gramy i podkręcamy tempo. 22 już za moment, piątek już za moment.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry. Zdunek, Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.